endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wioska Karłów, Jiangxi. To miasteczko ma swojego cesarza i cesarzową. Mieszka tam ponad 100 poddanych, z których najwyższy mierzy około 120 cm. Mowa o cesarstwie krasnoludów, kontrowersyjnym parku rozrywki, który funkcjonuje w Chinach od 2009. Do tej pory nie ma konkretnego wyjaśnienia, dlaczego we wiosce tak duży odsetek mieszkańców to osoby niskorosłe. Naukowcy przeprowadzili liczne badania tego terenu, od badań na ludności poprzez badania wody, kończąc na badaniach powietrza i zbóż. Nie ma jednak konkretnego wyjaśnienia zagadki wioski Karłów. Według starszyzny wioski ich spokojne, szczęśliwe życie zostało zrujnowane pewnej letniej nocy wiele lat temu, kiedy okolice nawiedziła paskudna choroba. Kilka miejscowych cierpiało na tajemniczą chorobę, która dotykała głównie małe dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Te dzieci po prostu przestały rosnąć i pozostały na tym samym poziomie do końca życia. Oprócz niezdolności do wzrostu, niektóre osoby cierpiały również na różne inne niepełnosprawności. Inne teorie wymyślone przez wieśniaków obejmują japońską inwazję na Chiny, która doprowadziła do uwolnienia różnych toksycznych gazów. Jednak Japończycy nigdy nie dotarli do tego obszaru. Niektórzy twierdzą, że to ich przodkowie sprowadzili ten gniew, ponieważ nie otrzymali zasłużonego pochówku. Inni twierdzą, że za zahamowanie wzrostu odpowiada złe feng shui tego obszaru, jednak mieszkańcy wioski z powodzeniem przekuli swoją niedolę na całkiem intratny biznes, otwierając na terenie swojej wioski park rozrywki.

się składkowy ślizgany. Nie jeden tu wpadł na czgany. Mgła podchodzi i deszcz leje. Dobrze, że choć wiatr nie wie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ponte Vecchio, Włochy. To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano niewielkie budynki nad dwiema skrajnymi arkadami. Na moście zawsze gościły sklepy i kupcy, którzy wystawiali swoje towary na stołach przed lokalami po uzyskaniu zgody burmistrza.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich gorąco. Poranny zew. Władysław Bałtycki. I rozpoczynamy teraz tą sytuację naszą poranną. Ja oczywiście zawsze, jak zawsze chory, nie mogę zawieść mojego anioła niestróża, który nie opiekuje się ze mną wystarczająco i wpakowuje mnie cały czas w jakieś wirusy i inne bakterie. A poza tym generalnie wszystko jest ok. Co tu dużo mówić, nie ma co narzekać. 23 września dzisiaj mamy. 267 dzień w roku do kalendarza. Boże, do końca pozostaje w kalendarzu tylko 99 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Adam Nan, Andrzej Antoni, Bernardyna, Bogu Chwała, Bogu Fała, Bogusław, Elżbieta, Jan, Konstancjusz, Krzysztof, Lina, Linus, Liwiusz, Piotr, Pius, Poliksena, Projektu Stekla, Wiercisław, Zachariasz, Zachary i Zofia. Wszystkiego życzymy Wam najlepszego. Uwaga, dzisiejszy dzień jest tradycyjnie uznawany za pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Początek astronomicznej jesieni następuje w momencie równonocy jesiennej, która wypada najczęściej 22 lub 23 września. Czyli żegnaj lato na rok, szykujcie się na zimę, na pewno zimę stulecia. Ja to Wam mówię już od dawna. Będzie zima, idzie zima, to tak jak u tego, u Martina w Grze o Tron. Idzie zima. Posłuchajmy sobie teraz takiego jednego utworu, a mianowicie A mnie jest szkoda lata. Dobra, wiem, wczoraj też był ten utwór, ale dzisiaj jest w innej aranżacji. Taka pani Maja Laura jest, która zinterpretowała to na swój sposób. Taki totalnie smutny. I utwór znakomity, no więc co tu dużo mówić. Niech go powielają. No a tu jeszcze patrzę się, Marla Rodowicz, Robert Janowski, ale te interpretacje nie nadają się do niczego. Tylko Połomski, no i dobra, Maja Laura przed nami.

Ilekroć słucham tego utworu, to ja się po prostu wzruszam. Bo mnie naprawdę tego lata jest tak szkoda i tych poziomek, które są mimo wszystko drogie jak fix, ale jest mi tego tak strasznie szkoda. Ile ja bym dał, żeby to lato było przynajmniej 300 dni w roku. 60 dni, dobra, niech będzie burze śniegowe. Wytrzymamy, przetrzymamy. Ale reszta 300 dni, żeby było letnich. Marzenia ściętej głowy. I co my tam mamy jeszcze tego 23 września? Mamy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Mamy Dzień Spadającego Liścia. I to nie chodzi o to, żeby dostać w pysk. To jest liść. Mamy jesień, pierwszy dzień jesieni, te liście spadają, a nie, że dostaniesz liście od gościa dwa razy większego od siebie. Mamy Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Biseksualnych. Co to w ogóle za nazwa? Ja nie mam nic przeciwko orientacjom seksualnym, ale co to za nazwa? No wystarczy Międzynarodowy Dzień Osób Biseksualnych. Widoczności, to co one nie są widoczne wystarczająco? Jeszcze teraz, w naszych czasach, kiedy każda osoba się afiszuje ze swoimi poglądami, pokazują swoje sypialnie, patrzcie się, bo dzisiaj spałam albo spałem z tym i z tamtym. To jest wszystko takie na zewnątrz wywleczone, pokazane, żeby tylko zaistnieć. Mamy święto plonów, dożynki, a to jest, dożynki to szczerze powiedziawszy były w sierpniu, ale to jest etniczne święto słowiańskie, równonoc jesienna. Nie zapominajmy, że my jesteśmy Słowianami i tutaj dużo, dużo jest jeszcze do odkrycia. A w Arabii Saudyjskiej mają święto Zjednoczenia Królestwa. Tam to w ogóle jest ciemnowrót. Tam niedawno kobietom pozwolono jeździć samochodami. Już nie mówię o poruszaniu się bez opieki mężczyzn, czy o wyborach, bo to są takie standardowe rzeczy. Słuchamy następujących utworów. Fish i Język Wszechświata, potem Siding i utwór Liście. Następnie Girlwood zaśpiewa piosenkę Bisexual, potem utwór Plony w wykonaniu utworu Velezar, a na koniec Arabian Nights i nasza Suzy and the Banshees. Słuchamy.

poranny ze Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Co się działo takiego 23 września w Polsce? W roku 1922 w związku z problemami z korzystaniem z portu w Wolnym Mieście Gdańsku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnił rząd do budowy portu morskiego w Gdyni. I chwała im za to, bo Gdynia to naprawdę stała się kultowym miastem. Mnie się bardziej chyba nawet w Gdyni podoba niż w Gdańsku. Ilekroć jeździłem do Trójmiasta, zresztą w ogóle, szczerze powiedziawszy, to całe Trójmiasto jest zajebiste. W roku 1939 major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, sformował w Górach Świętokrzyskich pierwszy oddział partyzancki. Jest film taki z Ryszardem Filipskim w roli głównej. Tam jest pokazane znowu, jak ci, którzy decydują o pewnych sytuacjach, a nie siedzą i nie walczą, decydują o tym, czy ty masz walczyć. Po raz któryś z kolei okazuje się, że ci na górze nie mają przeglądu sytuacji. To samo ostatnio oglądałem film o panu Wołodyjowskim i tam też tak było. Kamieniec poddany został, bo goście nie dość, że próbowali ugrać swoje, to jeszcze nie mieli oglądu sytuacji. A kto tam decydował? No oczywiście kościół, tam biskup taki był jeden i mącił. W roku 2004 w warszawskim kinie Atlantik 21 z początkowych 60 osób w wieku od 18 do 40 lat obejrzało w ciągu 73 godzin 40 filmów, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa w oglądaniu filmów non-stop. Ja bym mógł brać udział w czymś takim. Siedziałbym sobie, tylko oglądał film i to by mi wystarczyło. Słuchamy następujących utworów. Grupa Apteka i Gdynia nocą, potem Leonard Cohen w utworze The Partisan i na koniec grupa Bajzel w utworze Film

że kiedyś na pewno do mnie przyjdziesz. Będziemy oglądali film. Wiem, to wszystko na pewno nie jest jedno.

0: No to pora teraz na to, ażeby przejść do wydarzeń światowych, które wydarzyły się 23 września. W 1806 roku zakończyła się ekspedycja Meriwethera Lewisa i Williama Clarka, pierwsza, która drogą lądową na zachód poprzez kontynent północnoamerykański dotarła do wybrzeża Pacyfiku. Brawo! Tylko ja się pytam znowu, po co? Nie, lepiej było poczekać na to, żeby mieć wygodny samochód, albo żeby kolej pociągnęli, wtedy można było zdobywać zachód. Nie, no bez sensu. W roku 1846 niemiecki astronom Johann Gottfried Galle odkrył Neptuna w miejscu wskazanym przez francuskiego matematyka i astronoma Urbaina La Verriera. W roku 1889 założono japońską firmę Nintendo. To prawdopodobnie jest bardzo ważna wiadomość dla tych takich szalonych graczy. A tak na marginesie to ciekawe, czym zajmowała się ta firma Nintendo w XIX wieku, bo jakieś gry to chyba nie robiła. Jakie oni robią gry? Elektroniczne. Co?
1: Nintendo?
0: No.
1: Konsole.
0: Konsole. Ale mają jakąś grę taką sztandarową?
1: No, oni robią konsole do gier.
0: I co, w XIX wieku już zrobili konsole? To chyba drewnianą albo bambusową. Szogun im pomagał. W roku 1910 peruwiańsko-francuski pilot Jorge Chavez Dardanel na samolocie Bleriot 11 przeleciał po raz pierwszy nad Alpami, ulegając jednak wypadkowi podczas podchodzenia do lądowania we włoskiej miejscowości Domo d'Ozola. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 27 września w szpitalu. No i znowu się pytam, po co? Czy nie lepiej jest sobie siedzieć w domu, odcinać kupony od fajnego życia, przytulać żonę i dać się przytulać żonie? Po co gdzieś jeździć? Po co gdzieś łazić? To byś to bez sensu. Ewentualnie można iść z żoną do baru albo do kina. Posłuchajmy sobie utworów teraz następujących. Ekspedycja i zespół Lastrico. Potem Neptune i grupa Falls. Następnie Nintendo i na spółkę Odor z Monarchem. A potem Renata Przemyk w utworze Samolot rozbił się przed startem.

0: Idealna kobieta, z którą chcę, musi być.
1: Poranny zew. Poranny zew, cały czas ja tutaj jestem, nie martwcie się, sprawuję kontrolę nad całym systemem. Ja, czyli Władysław Bałtycki, wasz niezastąpiony konferencjer. Co takiego działo się na świecie 23 września? Bo, jakby ktoś nie wiedział jeszcze, to mamy 23 września. W 1913 roku francuski pilot Roland Garros jako pierwszy przeleciał nad Morzem Śródziemnym. I to jest ten gość, którego imieniem nazwane są korty w Paryżu. I odbywa się turniej Rolanda Garros w Paryżu, który czterokrotnie wygrała nasza Iga Świątek. W roku 1939 podczas wystawy światowej w Nowym Jorku zapieczętowano i zamurowano kapsułę czasu zawierającą między innymi 1100 mikrofilmów. I teraz uwaga, kapsuła ma zostać otwarta w 6939 roku. Może nie dotrwać. Ja myślę, że może nie dotrwać. Ale wszystko jest na najlepszej drodze. Zostało jeszcze około 4900 lat jeszcze zostało. Więc jak jakiś świr nie wymyśli jakiejś takiej bomby, że zmiecie cały świat, no to może będzie. Potem te dzieci poatomowe będą się bawiły. Te mamusiu, zobacz, tutaj mam jakieś 1100 mikrofilmów. Ale nie mamy na czym tego odtworzyć. Odpowiada tata. Wszystko szlak trafił. W roku 1974 BBC uruchomiła pierwszy na świecie teletekst CFAX. Tak się to nazywało. A w roku 2001 w stanie Kerala w Indiach zakończyły się trwające z przerwami od 25 lipca opady czerwonego deszczu, który zawierał nieznane nauce żywe komórki. Ja powtarzam wszem i wobec, że nie znamy własnego domu, w którym mieszkamy. Obcy są tu już od dawna. Ile procent stanowi na świecie ocean? Ile stanowią oceany? I co tam wiecie o dnie tych oceanów? Co tam się znajduje? Guzik, nic nie wiecie. Słuchamy następujących utworów. Over the Seas i grupa Hailstorm, potem Thermocline i grupa Capsule, następnie BBC i ktoś taki, co się nazywa Suck, a na koniec Rain i grupa The Cult.

No i przechodzimy do naszego ulubionego działu, towarzysko skandalicznego. 23 września mamy dzisiaj, a tego dnia w roku 1978 ukazał się Parallel Lines, trzeci album grupy Blondie. Jest to najbardziej znany i najlepiej sprzedający się album zespołu. Sprzedano ponad 20 milionów egzemplarzy. Zawiera najbardziej znane przeboje grupy, takie jak Heart of Glass, Hanging on the Telephone, One Way or Another czy Sunday Girl. W roku 1970 w Nowym Jorku urodziła się Lucia Cifarelli, wokalistka i okazjonalnie keyboardzistka znana ze swoich występów w industrial metalowym zespole KMFDM. Wcześniej była wokalistką w zespole Drill i występowała także w różnych pochodnych KMFDM jak MDFMK, KGC czy Schwein. W roku 1953 urodził się Grzegorz Markowski, polski wokalista, członek zespołu Perfect. Generalnie zastanawiałem się nad tym, czy pana Grzegorza tutaj dać, ale bo Perfect to taka obciachowa kapela, moim zdaniem. Ale no, popełnili tam ze dwa, trzy fajne numery, więc dobra. Poza tym Grzegorz Markowski to podobno fajny gość. W roku 1954 urodził się John Baker Saunders, amerykański basista, członek zespołu Mad Season. Niestety zmarł w roku 1999. Posłuchajmy sobie teraz czterech utworów. Hanging on the Telephone, grupa Blondie. Anarchy, albo Anarchy, jak to woli, grupa KMFDM. Lokomotywa z ogłoszenia, zespół Perfect. I na koniec Long Gone Day i zespół Mad Season.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki. Pogoda nam sprawiła wielką przyjemność w weekend, bo było naprawdę fajnie i ciepło i sympatycznie. Dzisiaj ma tak jeszcze być, ale niestety już od jutra i pojutrza witaj smutna pani jesieni z kapiącym nosem, z tymi wszystkimi brzydkimi rzeczami, które się kojarzą z jesienią. No, taka prawda. Oczywiście po cichu liczę na złotą polską jesień, czy na przykład pierdyknie w październiku 20 stopni, ale no, różnie to może być. 23 września w roku 1980 Bob Marley gra swój ostatni koncert, 20-utworowy set w Stanley Theatre w Pittsburghu ze swoją grupą The Wailers. On w ogóle wymusił na wszystkich, żeby tam pojechać i zagrać ten koncert. On wiedział, że umiera. Gdzieś tam się w ogóle przewracał, tracił przytomność, jakieś cudawianki się tam działy. W ogóle uważam, że to niepotrzebna śmierć. Gość umarł tylko dlatego, że religia zabraniała mu ingerowania we własny organizm, żeby się leczyć. Czyli kolejna moja teoria, która się potwierdza. Religia jest opium dla ludu. W roku 1930 urodził się Ray Charles. Urodził się jako Ray Charles Robinson. Wszystko to miało miejsce w Albany w stanie Georgia. Oślepiony przez jaskrę w wieku 7 lat staje się muzykiem transgresyjnym, dodając elementy gospel do nowych form muzyki, które stają się znane jako soul i rock. Jest film biograficzny o Rayu Charlesie. Polecam. No, bo tam jest ten wątek taki, jak on traci wzrok, jak stracił brata. I był obwiniany o jego śmierć. Sam się też obwiniał. Zresztą ten motyw jest często spotykany w filmie. Boże, nie pamiętam tego filmu, nie pamiętam tytułu, ale chodziło o biografię Johnny'ego Casha i tam też jest motyw taki, że będąc dzieckiem, Cashowi ginie w wypadku brat i też Cash był obwiniany o to, że nie dopilnował swojego brata, że zginął ten brat. Wypominał mu to ojciec między innymi i obydwoje panowie skończyli na ostrych dragach. I Charles, i Cash. Dzieciństwo to ważna sprawa, co ci się przytrafia. To takie niby niepozorne, ale potem na przykład po paru dziesięciu latach zastanawiasz się, czemu spartoliłeś taką, a nie inną rzecz. Jak sobie sięgniesz 20 lat wstecz właśnie, czy tam 30, to będziesz wiedział dlaczego. Słuchamy nie słuchamy, bo jeszcze jest jedna rzecz. W roku 2004 Corey Taylor z grupy Slipknot wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył, jakoby nie żył. Plotki pojawiły się po tym, jak szokujący jockey w Des Moines wyemitował oświadczenie, że wokalista zmarł z powodu przedawkowania narkotyków, co następnie przerodziło się w śmiertelny wypadek samochodowy. Grunt to mieć dobrą wyobraźnię i wiarygodność. Słuchamy następujących utworów Natural Mystic i Bob Marley, potem słuchamy Raya Charlesa w utworze Hit the Road Jack, no, a na koniec zmiana troszeczkę klimatu, Psychosocial i grupa Slipknot.

zwyczajem mogę powiedzieć, że dobrnęliśmy do końca naszej audycji. Ostatnie moje wejście, poranny zew, Władysław Bałtycki. Co wydarzyło się 23 września? W roku 2008 wydano płytę Appetite for Destruction grupy Guns N' Roses. Płyta sprzedała się w 18 milionach egzemplarzy i stała się najlepiej sprzedającym debiutanckim albumem wszechczasów w Ameryce. A to nie wydali w roku 2008, tylko, no jejku, jak zwykle coś pokrzaniłem. W roku 2008 odnotowano, że Appetite for Destruction sprzedał się w takiej ilości egzemplarzy. No dobra. A co z Nirvaną? Bo Nirvana też chyba miała dobrą sprzedawalność. W roku 1977 ukazał się drugi studyjny album grupy The Stranglers zatytułowany No More Heroes. Chyba najlepszy. W roku 1959 urodził się D-Rock The Executioner. Prawdziwe nazwisko Dennis Miles, amerykański muzyk metalowy, członek zespołu Body Count. Był Amerykaninem, bo zmarł w roku 2004, a dla formalności podam, że był Amerykaninem. W roku 1969 gazeta Northern Star z Northern Illinois University opublikowała artykuł, w którym twierdzono, że Paul McCartney zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku i został zastąpiony przez sobowtóra. Następni kretyni, którzy powodują fake news. Wtedy to było wydarzenie, teraz to jest norma. Notek, które się pojawiają w internecie, że taki czy nie inny znany człowiek umarł, jest po prostu setki. Ale dalej, przechodzimy do tej informacji. Russell Gibb z radia WKNRFM w Detroit podchwycił to twierdzenie i historia obiegła cały świat. Pod koniec października 1969 roku mistyfikacja była już tak dobrze zakorzeniona, że McCartney wyszedł z odosobnienia na swojej szkockiej farmie, aby zaprzeczyć tej historii. Kiedy McCartney został poproszony o komentarz przez reportera odwiedzającego farmę Maca, odpowiedział: czy wyglądam na martwego? Jestem sprawny jak skrzypce. Jeśli to były skrzypce inspektora Clouseau, to ja dziękuję. Ale dobra, taka dygresja. Słuchamy teraz utworów czterech na zakończenie. Welcome to the Jungle i grupa Guns N' Roses, potem No More Heroes i The Stranglers, potem Body Count in the House i grupa Body Count i na koniec Car Crash i zespół Dead and Buried. To by było na tyle i jutro się słyszymy o stałej porze. No to co? Do usłyszenia do jutra. Pa, pa. To był Władysław Bałtycki i to był poranny zew.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewięć. Osiedle Kowloon World City. Jest to osiedle, które istniało do 1993 roku w Hongkongu. Dynamiczny rozwój tego osiedla sprawił, że zostało ono wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na niespotykanie wysoką gęstość zaludnienia, wynoszącą niemal 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Życie wewnątrz rządziło się własnymi prawami od dziesięcioleci. Zaczęły tworzyć się nieformalne struktury i wewnętrzne zasady. Osiedle rozbudowało się w sposób niekontrolowany. Ulice były wąskie, brudne i ciasne. Wraz z upływem czasu opór wobec wewnętrznych poczynań i struktur osiedla miasta narastał. W roku 1984 władze Hongkongu podjęły ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później. W roku 1984 postanowiono zatrzymać rozwój enklawy. Zgodnie stwierdziły to rządy Wielkiej Brytanii i Hongkongu, głównie ze względu na szybko narastający chaos. Miasto-osiedle nie miało regulacji prawnych. W jego ciemnych, wąskich i zatłoczonych zakamarkach przestępcy łatwo znajdowali schronienie przed policją. Negatywny wizerunek miasta przyczynił się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyburzeniu całości. Nie było tu prawa, o którym można było mówić. Było to społeczeństwo anarchistyczne, samoregulujące i samookreślające się. Była to kolonia w kolonii, miasto w mieście, maleńki blok terytorium jednocześnie kwestionowany i zaniedbywany. Było znane jako Kowloon World City, ale miejscowi nazywali je inaczej. Hak Nam, miasto ciemności.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki. Studio One prezentuje. Dziś Studio One zaprezentuje płytę takiego zespołu Soul Vendors. I płyta nazywa się On Tour. Studio One Jamaica wydało reedycję tego albumu 16 lipca i jak zwykle dało kolekcjonerom dwa sposoby na jego zdobycie. Standardowe czarne tłoczenie oraz limitowany czerwony winyl dla tych, którzy lubią, gdy ich płyta pasuje do klimatu. Album pierwotnie wydany w 1967 roku przez Coxon Records i Studio One to prawdziwa kapsuła czasu uwieczniająca Jamajkę w samym środku przełomu ska i rocksteady. Ale niech was nie zwiedzie tytuł, ani okładka. Nie jest to album koncertowy, to studyjny set, który Coxon Dodd stworzył, aby wykorzystać falę wielkiej trasy promocyjnej Studio One po Wielkiej Brytanii w tym samym roku. To był sprytny zbieg okoliczności, który przy okazji zaowocował powstaniem kilku naprawdę poważnych utworów. W tle słychać wyłącznie Soul Vendors, zespół, który pojawił się po rozpadzie The Scatalities, a napisy końcowe brzmią jak lista najważniejszych nazwisk epoki. Jackie Me Too na organach i aranżacjach, Roland Alfonso na saksofonie tenorowym, Johnny Dizzy Moore na trąbce, Lloyd Brevet na basie, Hector Williams na perkusji, Errol Waters na gitarze. To chyba najbardziej zwarta sekcja rytmiczna, jaką Kingston miał wówczas do zaoferowania. Wokalnie jest to prawdziwy pokaz tego, kto niósł ciężar trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii. Owen Gray przewodzi w kilku utworach. The Lecturer, Ain't Nobody Home, Give It To Me, The Raver i jego wersji Give Me A Little Sign. Ken Booth wchodzi w Everybody Knows. Pete Johnson zajmuje się Crying In The Rain. A The Tenors wnoszą swoje harmonie do Pressure And Slide. Potem jest instrumentalna strona rzeczy, gdzie zespół naprawdę może się rozciągnąć. Full Ranch, You Trouble Me, The Whip i Just A Bit Of Soul. Wszystko to opiera się na aranżacjach instrumentów dętych i tym zablokowanym rytmie, który sprawił, że Soul Vendors brzmieli tak odmiennie od tego, co było wcześniej. Część nagrań powstała w Anglii podczas trasy koncertowej zespołu, a reszta w studiu Dodda w Kingston. 6 dekad później płyta wciąż jest wydawana na nowo i łatwo zrozumieć, dlaczego kolekcjonerzy wciąż do niej wracają. Oto utwory, które się znajdują na tej płycie. Pressure and Slide, Full Ranch, The Lecturer, Ain't Nobody Home, Crying in the Rain, You Trouble Me, The Whip, Give It To Me, The Raver, Everybody Knows, Give Me a Little Sign, Just A Bit Of Soul. The Soul Vendors, rok 1967, płyta On Tour.

Feet slide to the beat, move and groove.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Chociaż był to jedyny stojący budynek w dawnej miejscowości Rude w północnej Francji, Salah Udani odmawiał sprzedaży kawiarni, którą prowadził przez ostatnie 46 lat. Dwupiętrowy, trójkątny budynek, niegdyś znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch ulic, wydaje się jedynym ocalałym budynkiem dookoła. Wszystkie inne nieruchomości zostały obrócone w gruzy i przewiezione na lokalne wysypiska. Właściciel kawiarni, podobnie jak wszyscy inni mieszkańcy, otrzymał liczne propozycje dotyczące swojej nieruchomości, ale nigdy nawet żadnej nie rozważył. Nie będę sprzedawać, pracowałem zbyt długo w tej kawiarni, nikt nie każe mi odejść, powiedział. Pochodzący z Algierii, Salah Udani przybył do Francji w 1949 roku. Przez wiele lat ciężko pracował, aż w końcu z żoną Ginette kupił w 1965 roku budynek i osiągnęli swoją niezależność finansową i społeczną. Przez całe lata 70. ulice miasta wypełnione były różnymi ludźmi, od lekarzy po górników i szewców. Wszyscy oni stanowili klientele kawiarni. Władze miasta w roku 2000 postanowiły wykupić duże pałacie terenów, aby stworzyć ekologiczne osiedle mieszkalne. Spośród wszystkich tylko mężczyzna nie przyjął zaproponowanego wynagrodzenia i pozostał w swojej nieruchomości. Sytuacja miała miejsce w roku 2009, a całe osiedle miało zostać otwarte w roku 2022. Obecnie nie wiadomo, co dzieje się z nieruchomością i z mężczyzną, jednak prawdopodobnie już opuścił swoją kawiarnię po tym, jak w końcu odcięto mu prąd, wodę i gaz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejki w czasach PRL-u były codziennym zjawiskiem symbolizującym problemy gospodarcze i braki w zaopatrzeniu. Ludzie godzinami, a nawet czasami dniami czekali na dostęp do podstawowych produktów, takich jak mięso, wędliny czy papier toaletowy. Kolejki często formowały się jeszcze przed dostawą towaru, a atmosfera w nich była napięta. Czasami dochodziło do konfliktów. W odpowiedzi na te wyzwania społeczeństwo wypracowało własne metody organizacji kolejek, takie jak lista kolejkowa i komitet kolejkowy. Lista kolejkowa pozwalała na utrzymanie porządku i kolejności, a komitet kolejkowy pilnował przestrzegania zasad. W samych kolejkach często formowały się przyjaźnie, ale też często wylęgał się społeczny ferment. Interesującym zjawiskiem byli zawodowi kolejkowicze, zwani staczami, którzy za wynagrodzenie zajmowali miejsca w kolejce dla innych. Byli to zazwyczaj emeryci, którzy w ten sposób dorabiali do swoich skromnych emerytur. Kolejki były także miejscem wymiany informacji i dyskusji, pełniąc funkcję nieformalnego forum publicznego. Władze, zdając sobie sprawę z tego, że kolejki są źródłem nastrojów społecznych, często wykorzystywały je do zbierania informacji.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Israel Keys. Israel Keys różnił się od innych seryjnych morderców. Najpierw był ich fanem. Keys jako nastolatek był sadystyczny, uwielbiał seryjnych morderców takich jak Charles Manson i Jeffrey Dahmer. W wieku 18 lat bez wahania przyznał się, że mógłby polować na wszystko, co żyje. Israel Keys nie wybierał konkretnego typu ofiar, po prostu łapał je na szlakach turystycznych, kierując się najważniejszą dla siebie zasadą – nigdy nie zabijaj na swoim terenie. Aby zawsze być przygotowanym, w pobliżu szlaków turystycznych na terenie całych Stanów Zjednoczonych zakopywał tak zwane zestawy do zabijania. Były to wszystkie narzędzia, których potrzebowałby zabijać. W latach 2001-2012 zabił co najmniej 11 osób. Został złapany, ponieważ złamał własną zasadę. Ostatnia ofiara pochodziła z jego

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, stąd jego charakterystyczny akcent. Dziś jest uwielbiany przez widzów, ale nie spodobał się reżyserowi pierwszego filmu, w którym wystąpił. W Herkulesie w Nowym Jorku Arnold został zdubbingowany. Dopiero w kolejnych filmach mogliśmy usłyszeć jego prawdziwy głos. W Niemczech swojego głosu użyczył mu aktor Thomas Danneberg, który podkładał głos nie tylko pod Arnolda, ale też Sylwestra Stallone. W filmie Niezniszczalni, gdzie aktorzy się spotykają, Thomas musiał dubbingować obie postacie.

Mężczyzna wychodzi często na plażę, wychodzi nocą przez okno, obserwuje matki z dziećmi na placach zabaw. Mężczyzna wychodzi i chodzi lecą po piasku, obserwuje statki wpływające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu gdyńskiego.

Mężczyzna spina się na falochron, karmi mewy i łowi pyczki na wędkę z plastikowym haczykiem. Pojawia się często obserwując statki wiozące kargo z dalekich krajów do portu bliskiego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Komputery kwantowe. W dzisiejszych czasach każdy z nas nosi w kieszeni mały komputer. Jednak ta technologia powinna w nadchodzących latach zrobić krok milowy w dowolnym tego słowa znaczeniu. W przeciwieństwie do klasycznych komputerów, komputery kwantowe nie pracują z bitami, ale z bitami kwantowymi. Ta technika opiera się na dwóch kluczowych zasadach fizyki kwantowej – superpozycji i splątania. Oznacza to, że bit kwantowy może nie tylko przyjmować stan 1 lub 0, ale jednocześnie wszystkie stany pomiędzy. Ponadto kubity mogą również wchodzić ze sobą w interakcję. Gdy ta ekscytująca dziedzina badań dojrzeje, komputery kwantowe powinny rozwiązywać te złożone problemy, które są obecnie trudne lub niemożliwe do rozwiązania. W najlepszym przypadku skorzysta na tym całe społeczeństwo. Od rozwoju materiałów i leków, przez logistykę i finanse, po uczenie maszynowe, algorytmy kwantowe zrewolucjonizują nasze codzienne życie. Istnieje jednak również obawa, że komputery kwantowe będą stanowić poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym złożone komputery z łatwością mogłyby złamać szyfrowanie i sparaliżować całe zakłady produkcyjne.

lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył.

0: rzecz, choćbym ciemną szedł doliną. Przez dolne miasto, choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną. Łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto, choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną. Łzy nie popłyną z moich oczu.
1: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
2: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak pisze pewien internauta, właśnie spróbowałem Uber Eats. Jedzenie przyjechało z 45-minutowym opóźnieniem. W ramach zadośćuczynienia otrzymałem $10 rabatu na kolejne zamówienie. Wszystko spoko? Problem w tym, że rabat był ważny tylko przez kolejne 7 godzin i tylko od $30.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Onitsha, Nigeria. Najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Liczba mieszkańców miasta w granicach administracyjnych podczas spisu powszechnego w 2006 roku wynosiła 262 tysiące. Jednak cała aglomeracja liczy ponad 7 milionów, co czyni ją jedną z największych w Afryce. W mieście znajdują się katedry katolicka i anglikańska oraz seminarium nauczycielskie dla kobiet i osiedle trendowatych. Miasto zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia jako najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Źródła zanieczyszczenia obejmują burze piaskowe, gazy emitowane przez pojazdy, wszystkie rodzaje spalania oraz działalność przemysłową, taką jak produkcja cementu, budownictwo, górnictwo i hutnictwo. To miasto jest rażąco zanieczyszczone nie tylko pod względem jakości powietrza, ale także stałych odpadów, które zaśmiecają ulice, blokując odpływy i zanieczyszczając wodę dookoła. Bez ani jednego kosza na śmieci w zasięgu wzroku sterty nieuregulowanych wysypisk śmieci zajmują pobocza dróg i rogi ulic. Nie ma danych na temat tego, jak na zdrowie mieszkańców wpływa sytuacja, ponieważ opieka zdrowotna w tym regionie praktycznie nie istnieje. Mieszkańcy są pozostawieni sami sobie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Pocztówki z Danii.
2: Czyta Dariusz Eckert.
3: Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let's think of other things.

Kolejny sobotni poranek. Dania wraca z imprezy, a ja w przeciwną stronę, do roboty. Gwar, śmiechy, jakby impreza trwała nadal, tylko akurat zmieniała miejsce. Jakiś gość idzie przez tłum i czymś częstuje. Ma w torebce jakieś ciasteczka czy cukierki. Z każdym kilka słów, od kogoś wziął bucha, od kogoś łyk piwa i idzie dalej. Wyciąga torebkę w moją stronę. Ja się waham, bo nie chcę wyjść na sztywnego gbura, a w sumie to przecież miły odruch. Gość patrzy na mnie uważnie i pyta, czy ja jadę do pracy. A gdy potwierdziłem, uśmiechnął się przepraszająco i stwierdził, że to jednak ani mnie, ani robocie nie posłuży. Budowa wychodzi na tył wielkiego hipermarketu. Jest tu magazyn rzeczy, które mogą stać na polu oraz składowisko kartonów, regałów i kontenerów na śmieci. Wczoraj na ten placyk wyjechały trzy wielkie regały z niesprzedanymi kwiatami w doniczkach. Pewnie robią miejsce dla innego asortymentu. Kwiaty. Jedne kwitnące, inne kuszące kolorami czy kształtami liści. Nocny wicher porozrzucał je wszystkie z regałów, rozkopał po całym parkingu, na budowę, powciskał do różnych zakamarków, powyrywał za włosy z doniczek, jak głupi chuligan niszczący witraż. Rozrzucone po okolicy wyglądały jak zdychające kolorowe rybki z rozbitego akwarium. Pozbierałem po budowie puste wiadra po farbach. Do każdego wchodziło akurat cztery doniczki. Dopasowałem kolorami i ustawiłem na środku parkingu wielką mandalę z wiader wypełnionych kolorowymi kwiatami. A może ja wziąłem to ciasteczko? Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let's

śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, hej-ha, ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, hej-ha.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Bajera i mam przyjemność przedstawić artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The White Stripes. Na fali szumu wokół zespołów retro w 2002 roku i album White Blood Cells, wydany pod koniec 2001 roku, stał się ich pierwszym dużym sukcesem, przynosząc im międzynarodowe uznanie. Po wydaniu albumu również na płycie kompaktowej w 2002 roku sprzedano ponad 1 000 000 egzemplarzy na całym świecie. Kolejny album, Elephant, z roku 2003 przyniósł The Stripes komercyjny przełom. Sprzedaż na całym świecie, ponad 4 miliony egzemplarzy, z czego 1/3 w USA. I został jednogłośnie pochwalony przez większość krytyków. Nawet Keith Richards z The Rolling Stones wyraził swój podziw dla zespołu w wywiadzie. Album natychmiast osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnął 6 miejsce na liście albumów Billboard w Stanach. Pierwszy singiel, Seven Nation Army, stał się ich najsłynniejszą piosenką. W tym samym roku zespół otrzymał 2 nagrody Grammy w kategoriach najlepszy album muzyki alternatywnej za Elephant i najlepsza piosenka rockowa za Seven Nation Army. 22 listopada w 2004 roku ukazało się unikatowe DVD koncertowe Under Blackpool Lights. Film z koncertu został w całości nakręcony na taśmie Super 8. Wydany w czerwcu 2005 roku album Get Behind Me Satan, nagrany w zaledwie 10 dni w należącym do Jacka White'a studio Third Man w Detroit, przyniósł kilka zmian. Podczas gdy poprzednie albumy były silnie inspirowane gitarą elektryczną, na Get Behind Me Satan zaszła ona całkowicie na dalszy plan. W akompaniamencie dominowały gitara akustyczna i fortepian. W jednym utworze wykorzystano nawet marimbę. Równie uderzające były falsetowe wokale Jacka White'a i wykorzystanie nowych elementów perkusyjnych. W lutym 2006 roku zespół The White Stripes otrzymał kolejną nagrodę Grammy za Get Behind Me Satan w kategorii najlepszy album muzyki alternatywnej. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 2000, The Style. Oto utwory zawarte na tej płycie. You're Pretty Good Looking for a Girl, Hello Operator, Little Bird, Apple Blossom, I'm Bound to Pack It Up, Dead Leather, Sister Do You Know My Name, Truth Doesn't Make a Noise, A Boy's Best Friend, Let's Build a Home, Jumble Jumble, Why Can't You Be Nicer to Me i na koniec Your Southern Can Is Mine. Posłuchajmy więc sobie, a ja zapraszam jutro na kolejną część Artysty Tygodnia. Mówił Mateusz Bajera.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jest to dzielnica slumsów o populacji około 60 tysięcy mieszkańców na obrzeżach wzgórz Makadam w rozległym obszarze metropolitalnym Kairu w Egipcie. Miasto ci wyróżnia się tym, że prawie wszystkie jego obszary są pokryte śmieciami, w tym ulice i nawet dachy domów. Te stosy śmieci są wynikiem polityki miasta Kair, które nigdy nie ustanowiło wydajnego systemu zbierania odpadów, mimo że liczy prawie 20 milionów mieszkańców. Ciekawostką jest fakt, że w mieście powstał w 2016 roku niesamowity

mural namalowany na ścianach 50 budynków. W całości zobaczyć go można tylko z jednego miejsca. Mural ma zwracać uwagę na problem uprzedzeń i stereotypów. Mieszkańcy dzielnicy, w której powstał, od dziesięcioleci zajmują się zbieraniem odpadów z bogatszych i lepiej rozwiniętych części Kairu. Z tego powodu często określani są mianem śmieciarzy. Społeczność dzielnicy rozwinęła swój własny system segregowania i przetwarzania odpadów. Śmieciowy biznes z jednej strony daje im skromny zarobek i pozwala żyć, a z drugiej strony marginalizuje ich od reszty społeczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy wiedzieliście, że dzięki nietoperzom Amerykanie mogą zaoszczędzić ponad miliard dolarów rocznie? Na tyle wyceniło ich działalność pewne badanie zajmujące się przemysłem kukurydzianym. Nietoperze pożerają ogromne ilości insektów i ratują farmerów od dodatkowych wydatków na pestycydy. Poza tym, gdyby nie nietoperze, nie mielibyśmy tekili. Nietoperze żywią się m.in. nektarem, dzięki czemu są zapylaczami np. goździków, bananów czy agawy, a ponieważ są jej jedynym zapylaczem, to dzięki nim mamy tekilę, która jest produkowana ze sfermentowanego soku agawy niebieskiej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program najlepsze, najbardziej najkultowsze polskie płyty według Bałtyckiego. Kim Nowak i płyta o takim samym tytule, rok 2010. To debiutancki album studyjny polskiej grupy rockowej, właśnie Kim Nowak. Wydawnictwo ukazało się nakładem wytwórni muzycznej Universal Music Polska. Płyta dotarła do 8 miejsca listy Oliz w Polsce. W ramach promocji do utworu Szczur został zrealizowany teledysk w reżyserii Tomasza Nalewajka. Nagrania po raz pierwszy zostały zaprezentowane podczas debiutu scenicznego formacji w maju 2010 roku w krakowskim klubie Łódź Kaliska. Album spotkał się z niejednoznacznym przyjęciem ze strony krytyków muzycznych. Redaktor serwisu Aktywista Andrzej Cała przyznał płycie 4 punkty. Cała zaznaczył nawiązania do stylistyki bluesowej oraz emocjonalny wyraz kompozycji. Dziennikarz serwisu cgm.pl Zbigniew Zegler zwrócił uwagę na nawiązania do twórczości takich formacji jak Rage Against the Machine, Lynyrd Skynyrd, Queens of the Stone Age, Cream i The Yardbirds. Ponadto Zegler napisał: cieszy, że doczekaliśmy projektu, który wreszcie będzie mógł rozgrzewać publiczność przed ewentualnymi koncertami The Dead Weather, Queens of the Stone Age albo The Raconteurs w Polsce. Szkoda tylko, że na podobne wsparcie mediów i wytwórni, jakie ma trio braci Waglewskich, nie mogą liczyć ekipy, które przez lata wypracowały już na bazie zagranicznych wzorców swój styl, jak chociażby The Black Tapes czy Phonebox. Tak czy inaczej, Kim Nowak liberalnym fanom wymienianych powyżej zagranicznych twórców sprawi radość. Purystom, którzy muszą słuchać oryginałów, nie. Oto twórcy: Piotr Emade Waglewski, perkusja, miksowanie, chórki, Bartosz Fisz Waglewski, bas, śpiew, Michał Sobolewski, gitara, chórki. Goście: Mariusz Obijalski, SQ Bass, Iza Kowalewska, Jacek Gawłowski i Dawid Ryski. No to posłuchajmy. Kim Nowak, rok 2010, płyta Kim Nowak.

nieustanny upał żartu. Niemożliwe to nie mogło się wydarzyć. Podspływa i kapie z pomarszczonej suchej twarzy.

0: uczestniczę. Własnego się boję cienia. Życie w koszmar się zamienia. Jestem zerem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Znowu kilka tygodni przerwy, ale dzisiaj wracam do Was z dawką. Punk rocka, rock and rolla, rockabilly i nie tylko. Zaczęliśmy właśnie punk rockiem, zespołem Złodzieje Rowerów, a teraz trochę rockabilly ze słonecznej Czarnogóry. Eliza Stark and the Dappers.

Dłuższe przerwy między audycjami mają swoje plusy, na przykład takie, że mam dla Was sporo nowości. Jeden z numerów Elizy Star, który posłuchaliśmy, jest czymś nowym, a teraz coś z Sosnowca. I zmieniamy nieco klimat. Zespół Worms of Senses.

Od czasu ostatniej audycji minęło sporo czasu, a w międzyczasie minął bardzo ważny dzień, a to urodziny jednego z najważniejszych.

Były to oczywiście dwa utwory z solowych płyt Majka, więc teraz może jeden z najważniejszych zespołów w historii światowego rock'n'rolla, czyli Social Distortion.

Wróćmy może do nowości polskiego podwórka, bo tu ostatnio sporo się dzieje. Na przykład Shaking Dudy, zespół, o którym ostatnio coraz więcej słychać, jeśli chodzi o ich fonograficzne plany na ten rok. Kolejny nowy, ale stary numer, odświeżona wersja, Zastanów się co robisz, pojawiła się niedawno w serwisach streamingowych i promuje epkę, która pojawi się już niedługo. Shaking Dudy i Zastanów się co robisz.

Jeśli chodzi o polskie nowości, to dzieje się też trochę na punkowym podwórku. Na przykład nowym numerem i bardzo fajnym klipem pochwalił się zespół CF98, czyli nasz jeden z najlepszych towarów eksportowych. Californian Punk w polskim wydaniu. CF98.

Gdyby zapytać mnie o polskie zespoły, które lubię, szanuję, które są dla mnie ważne i które polecam, pewnie mógłbym wymieniać bez końca. Ale gdyby zapytać o konkretnych twórców, jednoosobowe jednostki, jak głupio by to nie brzmiało, no to pewnie nie wymieniłbym ich tak bardzo wielu. Ale na pewno jedną z takich osób jest Pablo Pavo. Twórca, mimo tego, że nie punk rockowy, nie stricte rock'n'rollowy, no to jest dla mnie bardzo ważny i bardzo się cieszę, że ostatnio wiele nowych numerów od niego można posłuchać w serwisach streamingowych. Pablo Pavo.

I już tak powoli pod koniec audycji przenosimy się z Polski do Stanów Zjednoczonych. Posłuchamy zespołu, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, a poznałem go dzięki wiadomości mailowej od ich wydawcy. Coraz więcej wiadomości od różnych wydawców i menadżerów dostaję na odzewową skrzynkę i jest to naprawdę bardzo miłe, bo dzięki temu poznaję coraz więcej fajnej muzyki. I na pewno bardzo fajną, ciekawą muzyką jest zespół Trashy Annie z Teksasu. Bardzo fajny, rockowy, mocny band.

No i to by było dzisiaj na tyle. Jak zwykle dzięki, że wytrzymaliście do końca. Życzę udanej drugiej połowy weekendu. Trzymajcie się. Cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Россия. Россия. Россия.

zbawiony.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na audycję z cyklu z archiwum Wax Trax. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1989 zespołu Lard. Płyta nazywa się The Power of Lard. To debiutancka epka tego zespołu, wydana właśnie, tak jak mówiłem, w 1989 roku i chyba jedyna rzecz, która została stworzona przez to coś. Treasure Press napisał, że Biafra wnosi głos, markę i poczucie humoru. To idzie w parze z dudniącym, półindustrializowanym rokiem gitarzysty ministry Ala Jorgensena, basisty Paula Barkera i perkusisty Jeffa Warda. Nieformalny i ekscytujący kawałek supergrupy The Power of Lard, trzyutworowy 12-calowy singiel, pokazuje potencjał zabawy tkwiący w tym pozornie mało prawdopodobnym sojuszu. Jerry Smith, recenzent brytyjskiego tygodnika muzycznego Music Week, był rozczarowany takim rezultatem współpracy różnych muzyków. Napisał: niestety wszystko jest dość przewidywalne. Recenzja z TY MRR, marzec 89, pierwszy muzyczny winyl Jero od czasów Dead Kennedys. I od razu widać, że to on jest na tytułowym utworze. Wykorzystuje swój niepowtarzalny styl wokalno-liryczny z wielką skutecznością, współpracując z sekcją rytmiczną ministry, by stworzyć rave w stylu Palehead, tak jak Ian na ich pierwszym wydawnictwie. Hellfuge łączy riff z Sex Bomb i typowy rock'n'roll i udaje mu się to ponownie z komentarzem Biafry. Time to Melt zajmuje całą stronę, pół godziny, i jest boleśnie powolnym, nastrojowym utworem w stylu Johna Cale'a. Cytat z Trashhead Flipside, lato 89. Jello Biafra i ministry połączyli siły, tworząc ten kawałek wosku. Tytułowy utwór jest świetny. Wyobraźcie sobie ministry grające trash metal. Właśnie tak to wygląda. Hellfuge brzmi jak połączenie Flippera z Jerrym Lee Lewisem, a tekst to solidny, potężny cios w Jimmy'ego Swaggarta. Time to Melt to fajny utwór w stylu żałobnego dead rocka, ale jest cholernie długi, prawie 25 minut. Ogólnie rzecz biorąc, ten album jest naprawdę dobry i fani Biafry nie będą zawiedzeni. Utwór The Power of Lard został wykorzystany jako piosenka wprowadzająca do popularnego teledysku skateboardowego Toy Machine Welcome to Hell 1996. Teledysk ten stał się istotnym elementem kultury skateboardingu i przyczynił się do wzrostu popularności epki. Personel, jaki był zamieszany w to wszystko: Al Jorgensen, gitara, produkcja, Paul Barker, bas, produkcja, Jeff Ward, perkusja, Jello Biafra, wokal, produkcja, koncepcja, okładki. Trzy utwory na tej płycie się znajdują: The Power of Lard, Hellfuge i Time to Melt. Time to Melt trwa prawie 32 minuty. Posłuchajmy więc sobie tego czegoś. Lard. Rok 1989, The Power of Lard.

suknię nocy ubrana śpi. Ty brudna i nieczysta w kokonie ciemnych smug.

ty zła i zazdrosna, królowa myśli tajemnych ksiąg. Ty nie boisz się piekła, a ja za tobą

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Zostawił za sobą Sherman i znalazł się na drodze prowadzącej do Boardman's Bridge. W lecie mógłby skręcić na Gaylordsville i dojechać przez wzgórza do New Preston, ale przy tej pogodzie było to wykluczone. Po drodze nie minął go ani jeden samochód. Śnieg walił mokrymi pecynami, tak wielkimi, że próżniowe wycieraczki Forda ledwie sobie z nim radziły. Tylna i boczne szyby były całkiem zasypane i Miles miał wrażenie, jakby otulał go gruby biały koc. Ogrzewanie działało, ale gumowe uszczelki w drzwiach dawno się wytarły i w nogi wiał mu lodowaty wiatr. Nieważne, pomyślał, zbliżając się do New Milford i mostu na Housatonic. Kiedy napiszę dowód na istnienie duchów, stać mnie będzie na nowy samochód. Może nawet na nowe łóżko i lodówkę. Na tym kończyły się jego materialne ambicje. Tak naprawdę marzył głównie o podróżach. Do Rzymu, Wiednia, Lizbony. Chciał zobaczyć Casablancę, stanąć na skraju Sahary i wsłuchać się w żar, pustkę i cichy szmer własnej duszy. Tuż przed mostem na Housatonic ujrzał stojącą przy drodze postać. Przetarł przed nią szybę rękawiczką i wytężył wzrok, starając się zobaczyć coś więcej przez sypiące płatki śniegu. Ku jego zdziwieniu jasno-żółte reflektory oświetliły małą dziewczynkę, liczącą sobie nie więcej niż 9-10 lat, stojącą w środku zadymki w białej letniej sukience. Nigdzie nie szła, ani nie machała ręką, po prostu stała z rękoma opuszczonymi po bokach i oczyma jak dwie smugi dymu. Miles zmienił bieg na dwójkę i zahamował. Kiedy samochód zatrzymał się w miejscu, wycieraczki stanęły także i dziewczynka zniknęła mu z oczu. Przez chwilę siedział nieruchomo, zaciskając ręce na kierownicy i mając nadzieję, że sama wsiądzie do środka. Kiedy tego nie zrobiła, otworzył drzwi i wysiadł.
2: Nie mogę powiedzieć, żebyś ubrała się odpowiednio na taką noc, zawołał, osłaniając twarz przed wirującymi płatkami śniegu.
1: Dziewczynka nie odezwała się ani słowem. Wlepiała tylko w niego dalej te swoje mroczne oczy. Śnieg pozlepiał jej włosy tak, że przypominały utkany z mleczy beret. Jej skóra była przeraźliwie biała, a usta purpurowe. Palce też miała zaczerwienione, jakby je poodmrażała. Stawiając wysokie kroki, Miles ruszył w jej stronę. Po drodze pośliznął się i nie chcąc upaść, złapał się maski samochodu.
2: — Posłuchaj!
1: — powiedział, pochylając się w jej stronę. — Nie możesz tutaj stać, bo zamarzniesz na śmierć. Zawiozę cię do domu, dobrze? Ale dziewczynka dalej milczała. Miles położył rękę na jej ramieniu i w tej samej chwili gorzko tego pożałował. Było chude, kościste i bardzo, bardzo zimne. Właściwie wydawało się zimniejsze od śniegu. Miał wrażenie, jakby położył dłoń na zamrożonej jagnięcej łopatce.
2: — Mieszkasz gdzieś niedaleko?
1: — zapytał.
2: — Mogę cię odwieźć, gdzie tylko chcesz.
1: Jeśli nie chcesz wracać do domu, zawiozę cię na policję, tam się tobą zaopiekują. Dadzą jakieś ciepłe ubranie. Dziewczynka odwróciła się do niego twarzą. Kiedy zobaczył, jaka jest biała, doznał prawdziwego wstrząsu.
3: — Ach, nie zabrałam moich trzewików
1: — wyszeptała.
2: — Co mówisz, kochanie?
3: — Nie mam rękawic.
1: Miles posłał jej krótki, zniecierpliwiony uśmiech.
2: — Możemy przecież zaraz temu zaradzić
1: — powiedział, rozglądając się dookoła. Na drodze nie było nikogo, żadnego pieszego, żadnego pojazdu, nawet sani. Tylko most, pusta jezdnia i sypiący cicho śnieg, który nadawał pejzażowi jakiś niesamowity wygląd.
2: — Gdzie mieszkasz? Czy to daleko stąd?
1: Dziewczynka podniosła sztywno rękę i wskazała na północ.
2: — W New Milford?
1: — pokręciła głową.
2: — Dalej? Mieszkasz dalej niż w New Milford?
1: — W Marbledale?
2: — Nie. — W New Preston?
1: — Nie?
2: W Cornwall Bridge.
1: Ale dziewczynka wciąż kręciła przecząco głową i nadal wskazywała na północ.
2: Mieszkasz w Canaan?
1: Nie.
2: Mieszkasz w Massachusetts? W Vermoncie?
1: Próbujesz mi powiedzieć, że mieszkasz w Kanadzie? Śnieg sypał tak gęsto, że Fort Milesa zaczął przypominać wielką białą zaspę.
2: Chodź, kochanie, powiedział zniecierpliwiony. Zabiorę cię na policję, oni już będą wiedzieli, co z tobą zrobić.
1: Dziewczynka znów pokręciła głową. Miles wyciągnął rękę, żeby wziąć ją pod łokieć, ale w spojrzeniu jej mrocznych oczu i sposobie, w jaki pokręciła gwałtownie głową, było coś, co spowodowało, że się zawahał. To nie było jakieś niewinne, bojaźliwe małe dziecko. To była istota w pełni władz umysłowych, która mówiła: nie, nie dotykaj mnie, nie waż się mnie dotknąć.
2: Proszę cię, powiedział, musisz tylko wsiąść do samochodu, zajmie nam to zaledwie parę minut.
1: Wrócił do swojego Forda i bokiem rękawiczki zgarnął z przedniej szyby świeżo spadły śnieg. Otworzył drzwi od strony kierowcy i stał, czekając na dziewczynkę. Ale ona nie ruszyła się z miejsca, ani na moment nie spuszczając z niego wzroku.
2: — Proszę cię, wsiądź do środka!
1: — powtórzył Miles. — Nie mogę cię przecież tak zostawić.
3: — Ona dmuchnęła!
1: — zawołała dziewczynka. W padającym śniegu jej głos nie odbijał się żadnym echem.
2: — Ona dmuchnęła? Co to ma znaczyć? Kto dmuchnął?
3: — Przechodząc dmuchnęła na młode
1: — odparła dziewczynka.
2: — Jezu! — pomyślał Miles. To dziecko ma nie po kolei w głowie.
1: Miał ochotę zostawić ją i podjechać do najbliższego telefonu, żeby wezwać policję. Temperatura spadała jednak gwałtownie i bał się, że ubrana tak, jak była ubrana, może zamarznąć, jeśli zostawi ją tu na dłużej. Przypuśćmy, że zawiadomi gliniarzy, ale oni nie zdołają jej odnaleźć. Jak mógłby żyć ze świadomością, że umarła? Nie było się nad czym zastanawiać. Musi wziąć ją na ręce i wsadzić do samochodu. Ruszył z powrotem w jej stronę, ale ona podniosła znowu rękę i tym razem wskazała prosto na niego.
3: Dmuchnęła na niej i wszystkie umarły.
2: W porządku, maleńka, powiedział, próbując ją uspokoić. Wiem, że bardzo zmarzłaś, wiem, że jesteś wyczerpana. Pomogę ci po prostu wsiąść do samochodu, dobrze? Będziesz się mogła ogrzać.
1: Mroźny wiatr smagał go w plecy. Temperatura była tak niska, że zawieszone na słupach kable elektryczne pękały i spadały na ziemię, cienkie i sztywne. Miles nie mógł prawie oddychać. Powietrze było tak zimne, że jego płuca jakby się skurczyły i nie mogły go zaczerpnąć. Nos i podbródek inkrustowane miał lodem. Małe kryształki utworzyły się nawet w kącikach jego oczu.
2: — Na litość boską, dziecko! — zawołał. Musisz wsiąść do samochodu.
1: Jej twarz była biała i dziko wykrzywiona. Wpatrywała się w niego w tak straszny sposób, że miał wrażenie, jakby ktoś wbijał mu w plecy ostre paznokcie. Wciąż trzymała podniesioną w górę rękę i zorientował się, że nie pokazuje już na niego, ale na coś za jego plecami.
2: Co to?
1: Zapytał. Był zbyt przerażony, by się obejrzeć. Słyszał zbliżające się kroki. Były miękkie i jednocześnie ciężkie, tak jakby ktoś rzucał w śnieg jedno po drugim opatulone w koce martwe niemowlęta.
2: Łump, łump, łump,
1: miękkie, ciężkie i świadczące o bardzo złych zamiarach.
2: Co to?
1: Wyszeptał.
2: Co to takiego?
1: Obrócił z wysiłkiem głowę i o mało nie stracił równowagi. Zaledwie kilkanaście stóp z tyłu zobaczył wielki czarny kształt, zakapturzony, zwalisty i niewyobrażalnie zimny. Nie miał pojęcia, czym jest, ale zbliżał się do niego z tak zaciętą determinacją, że nie wątpił, iż chce mu wyrządzić krzywdę.
2: — Nie!
1: — krzyknął i rzucił się do ucieczki. Czarny kształt sunął w ślad za nim, w powiewającej niczym skrzydła olbrzymiej płaszczki czarnej pelerynie.
2: O, w dupę,
1: pomyślał Miles, sadząc przez śnieg olbrzymimi, niezgrabnymi susami i wymachując rękoma, żeby nie stracić równowagi. Wiedział, że nie ma żadnej szansy. Ciężkie kroki były coraz bliżej, ale nie pozostało mu nic innego. Mógł tylko uciekać.
2: O, w dupę,
1: pomyślał. Nie tak sobie wyobrażałem własną śmierć. Czarny kształt sunął, dudniąc tuż za nim. Czuł, jaki jest zimny. Ściął lodem jego podniebienie i zamroził nozdrza. Skacząc niczym płotkarz albo tancerz przez sięgający do kostek śnieg, Miles dotarł do mostu na Housatonic. Nie wiedział, dokąd zmierza. Nie wiedział, czy uda mu się uciec, ale ścigająca go istota była zimna, straszna i zła i nie miał żadnych wątpliwości, że chce rozedrzeć go na strzępy. Jej peleryna huczała na wietrze, całe jardy ciężkiego, czarnego materiału, który unosił się w powiewach wichury niczym ściągnięty z katafalku aksamit. Śnieg sypał z całej jej postaci, sypał z ukrytej pod kapturem twarzy.
2: — O Boże, ratuj mnie! Boże, ratuj mnie!
1: — jęknął Miles. Dobiegł do mostu i złapał się balustrady, żeby nie upaść. Oddech wydobywał się z jego ust w obłokach zamarzającej pary. Ścigająca go istota była tak blisko, że czuł, jak całym jego ciałem wstrząsa lodowata wibracja. Udało mu się jakoś zmobilizować i dał jeszcze jeden krok do przodu, ale w tej samej chwili coś pociągnęło go gwałtownie z powrotem. Dłoń przymarzła mu do balustrady i nie mógł jej oderwać. Pociągnął raz i drugi, a potem obejrzał się do tyłu. Czarny kształt majaczył tuż za nim. Przez chwilę miał wrażenie, że widzi wielki, biały koński pysk, z którego wyrastają węże. A potem kaptur opadł z powrotem i znów widział tylko czerń. Złapał się prawą ręką za lewy łokieć, zaparł się ramieniem o jeden ze słupków i szarpnął. Przez krótki moment wydawało mu się, że nigdy się nie wyzwoli, ale potem skóra oderwała się z cichym trzaskiem od wnętrza dłoni, odsłaniając czerwone mięśnie, ścięgna i gdzieniegdzie kawałki białej kości. Z ust Milesa wydarł się krzyk. Szarpnął ponownie. Skóra oderwała się przy nadgarstku i był wolny. Pobiegł dalej. A przynajmniej wydawało mu się, że biegnie. W istocie brnąc noga za nogą dotarł zaledwie do połowy mostu. Wyobraźnia, pomyślał. To tylko wyobraźnia, nie moja, ale czyjaś inna. Wiedział, że to tylko wyobraźnia, ale ta wiedza nie wystarczała, żeby go ocalić. Pośliznął się i pękła mu prawa kostka u nogi. Właściwie nie pękła, lecz rozsypała się na kawałki, bo kość była kompletnie zamrożona. Próbował iść dalej. Ale ból był tak straszny, że krzyknął rozdzierająco i przewrócił się, dygocząc i kopiąc, mimo że bolało go od tego jeszcze bardziej. Czarny kształt zbliżył się i zawisł nad nim, sypiąc na wszystkie strony płatkami śniegu. Miles wpatrywał się weń z całej siły, lecz wzrok zachodził mu powoli mgłą. Mętniały z zimna gałki jego oczu. Zgęstniała krew leniwie toczyła się przez żyły. Próbował coś powiedzieć, ale nie potrafił wykrztusić ani słowa. Poczuł się niewiarygodnie zmęczony. Śmierć wydała mu się niemal wybawieniem. Kiedy umrze, będzie przynajmniej mógł odpocząć. Będzie przynajmniej mógł zasnąć. Wciąż leżał na środku mostu, kiedy dziewczynka podeszła bliżej i przyjrzała mu się niemal ze skruchą. Odwzajemnił jej spojrzenie, ale nie był w stanie się odezwać. Muszę chronić moją siostrę, powiedziała. Zrozumiał ją. Nie mógł jednak kiwnąć głową. Nie mogę pozwolić, żeby ktoś ją skrzywdził, wyjaśniła dziewczynka. Nie mogę pozwolić, żeby ktoś sprowadził ją na manowce. Miles próbował zamknąć oczy. Ale zamarznięte powieki nie chciały się poruszyć i płatki śniegu padały wprost na odsłonięte źrenice, paląc je zimnym ogniem. Wiedział, że jest już prawie martwy. Czuł tępy, głuchy ból od podstawy czaszki aż po palce u nóg. Chcesz, żebym zmówiła za ciebie modlitwę? Zapytała dziewczynka. Różyczek krasa minie. Pójdziemy pokłonić się dziecinie. Pochyliła się nad nim i spojrzała prosto w jego zamglone oczy. Podobało ci się? Przez moment miał nadzieję, że go po prostu zostawi i pozwoli mu umrzeć, ale ona cofnęła się szybko i dała znak czarnej istocie, która wisiała nad nimi. Miles usłyszał ryk przypominający hałas zbliżającego się ekspresu. Krzyknął głośno, wypluwając kawałki na pół zmrożonych płuc. Chwyciły go szpony, które były gorsze od szponów. Obdarzone tytaniczną siłą, rozbiły na miazgę jego miednicę, rozerwały żołądek i śledzione i zmieniły wnętrzności w postrzępione gałgany. Czarna istota uniosła go w górę i rozszarpała na strzępy. Wyrwała zamarznięte ręce z zamarzniętych barków i ukręciła nogi. Po paru chwilach, po Milesie, Morytonie, zostało tylko kilka plam na śniegu, krwawe ochłapy i kępka włosów. Mała dziewczynka stała przez chwilę w zadumie na moście, a potem odwróciła się i odeszła, stąpając po śniegu swoimi odmrożonymi stopami. Czarny kształt sunął w pewnej odległości za nią, sypiąc białymi płatkami śniegu. Nie śledził jej, ani nie był jej niewolnikiem. Podążał po prostu w tym samym kierunku, ponieważ oboje wracali w to samo miejsce. Miejsce, w stronę którego wskazała ręką dziewczynka, kiedy Miles zatrzymał samochód. O pierwszym brzasku zaczęła się odwilż. Blade słońce świeciło na zamglonym niebie. Uwagę jadącego do New Milford zastępcy szeryfa Jima Halletta zwróciło stado wielkich czarnych wron spacerujących po szosie tuż przy moście na Housatonic. Kiedy się zbliżył, uniosły się na chwilę w powietrze, ale wkrótce siadły z powrotem na zabłoconej jezdni i zaczęły ponownie rozdzierać coś dziobami. Zastępca szeryfa zatrzymał samochód i wysiadł. Pierwszą rzeczą, którą zobaczył, była twarz Milesa Mortona. który wpatrywał się w niego pustymi oczodołami z zakrwawionego śniegu.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mimo że historia zna wiele przypadków nacji, które próbowały tego dokonać, Japonia nigdy nie ugięła się pod jarzmem wroga. Nawet Mongołowie musieli odpuścić, a naród ten nie zajmował się zawodowo niczym innym jak podbijaniem innych krajów. Oczywiście Japonia została pokonana, ale Stany Zjednoczone, które tego dokonały, musiały użyć kilku bomb atomowych, aby zrobić to skutecznie. Nawet wówczas kraj kwitnącej wiśni nie został tak naprawdę podbity. Dzisiaj inwazja byłaby jeszcze trudniejsza do przeprowadzenia. Od 2016 władza Japonii podwyższała wydatki na zbrojenia do 40 miliardów rocznie. Dysponuje ponad ćwiercią miliona żołnierzy i 600 czołgów. Z kolei siły powietrzne zajmują piąte miejsce na świecie pod względem wielkości i pierwsze pod względem zaawansowania technologicznego. Jedyną słabością Japonii jest wciąż starzejące się społeczeństwo oraz, co zaskakujące, dosyć słaba obrona cyfrowa. Eksperci twierdzą, że bezpieczeństwo cyfrowe kraju jest 9 razy gorzej strzeżone niż innych państw azjatyckich. Mimo to inwazja na Japonię wymagałaby sił poza zasięgiem każdego kraju.

Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki.

zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No, no jeszcze bardziej odkryj. Lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie.

i ściąłem jednocześnie chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup, łodygę. Śnieg pada, śnieg pada.

schowałem pod zeszytem. No pewnie, że na samym dnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Piekarz-rzeźnik Robert Hansen. Piekarz-rzeźnik Robert Hansen jest prawdopodobnie najbardziej znanym seryjnym mordercą na Alasce. Tam porywał kobiety i zabierał je na pustynię, gdzie polował na nie jak na bydło. Jeszcze bardziej przerażające.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Artur

0: Proszę, doktorze, tu są zdjęcia twarzy.
1: Opas.
0: Profil prawy. Lewy. Jak pan sobie życzył?
1: Nie przypuszczałem, że znajdziecie aż tylu. Skąd ich wytrzasnęliście?
0: Tak bardzo to pana interesuje?
1: Przepraszam.
0: Co pan o nich sądzi?
1: Ten się nie nadaje. Ma za szeroko rozstawione oczy. Tego nie da się poprawić. O, a ten? Nie, też nie. A może ten? Ten również.
0: Może? Ja chcę być tego pewien.
1: Dajcie mi trochę czasu. 7 tygodni to niewiele. Same badania wstępne zajmą 2 tygodnie.
0: Pańskie honorarium jest warte większego wysiłku.
1: No, nie myślałem o sobie. Operacja plastyczna to nie jakiś tam zabieg. Wszystko zależy od pacjenta, jak długo będzie przebiegał proces gojenia. Ten będzie najlepszy.
0: Doskonale.
1: Jest jeszcze jedno ale.
0: Tak?
1: Nie gwarantuję, że po operacji podobieństwo będzie 100%.
0: No, wystarczy, że twarz tego mężczyzny będzie w 99% podobna do fotografii człowieka, którą otrzyma pan wczoraj.
1: Podczas operacji będzie mi potrzebna pomoc. Oczywiście, jeśli nadal upiera się pan, że personel mojej kliniki ma nic nie wiedzieć o całej sprawie.
0: No, ten drobiazg ustalimy w momencie, gdy będzie pan już do niej gotów.
1: A jeśli operacja się nie uda?
0: Doktorze, takiej ewentualności razy nie brać pod uwagę. To musi się udać. Rozumie pan?

0: Eddie Mailer melduje swoje przybycie.
1: Zapalisz?
2: Regulamin
0: więzienny zabrania palenia w rozmównicy.
1: Kiedy będziemy się spotykali, regulamin nie będzie cię obowiązywał. Więc?
0: Z chęcią. Dziękuję.
1: No skończ z tą postawą zasadniczą. Siadaj. Nazywam się Randolph Steinbeck.
0: Gdzieś słyszałem to nazwisko.
1: Nie. Tamten miał na imię John i napisał kilka niezłych powieści.
0: A pan?
1: Mnie interesują faceci, którzy po 30, 40 latach będą pochowani na więziennym cmentarzu.
0: Spotkajmy się za 30, 40 lat.
1: Chcesz tak długo czekać?
2: Regulamin zakładu karnego eliminuje jakikolwiek wybór.
1: Mogę to zmienić.
0: Ile mogą mieć lat? 35? 40. Doskonale skrojony garnitur. Jedwabna koszula. Same buty musiały kosztować kilka setek. W pierwszej chwili pomyślałem, że jest adwokatem, który ma nadzieję jeszcze na mnie zarobić. Ale nie był. Potem przekonałem się, że jest kanalią większego kalibru.
3: Jest pan pewien, że rozmawia z właściwym facetem?
1: Eddie Miller. Lat 38. 10 lat służby w jednostce Delta Force. 2 lata temu w stopniu starszego sierżanta zostałeś przeniesiony do jednostki FOC w Marynarce Wojennej, której żołnierze szkoleni są w niszczeniu obiektów podwodnych. To tylko 2 punkty 40-stronicowej charakterystyki twojego kwestionariusza osobowego.
0: Nie licząc maszynopisów, akt sądowy, gdzie napisano, że jestem psychopatą.
1: I to tak cię niepokoi?
0: Raczej 200 lat więzienia, na które zostałem skazany.
1: Za dobre sprawowanie zdejmą ci połowę wyroku.
0: Tylko to chciał mi pan powiedzieć?
1: Nie, bynajmniej. Próbuję cię tylko przekonać, że bez pomocy z zewnątrz nigdy się stąd nie wydostaniesz.
0: Tak bardzo panu na tym zależy.
1: Jest nam potrzebny człowiek o twoich umiejętnościach.
0: Nam?
1: Który nie zawaha się dać głowy, gdy zaistnieje taka potrzeba.
0: Nie odpowiedział pan na moje pytanie.
1: Pomówmy o twoim procesie. Ostatni tydzień spędziłem nad 6 tomami akt, które zgromadził prokurator.
0: No i do jakiego wniosku pan doszedł?
1: Że tych 7 facetów zabiłeś z precyzją, której nie powstydziliby się nawet Szwajcarzy.
0: Chyba już nigdy nikt nie uwierzy, że tego nie zrobiłem. To prawda. Uliczne hieny wcisnęły narkotyki w ręce Karol. Rok później zabiło ją to świństwo. Moja wina polegała tylko na tym, że chciałem to zrobić. Posłużono się mną. Wiedzieli, że szukam tych bydlaków. Wystawiono mnie policji jako mordercę, by ukryć fakt, że ktoś zabił nieuczciwych handlarzy. Kiedy wszedłem do krażu, tamci już nie żyli. Może dotykałem broni leżącej na posadzce, ale nie przyszło panu do głowy, że mogę być niewinny?
1: Nie, niewinni mnie nie interesują. Dlatego przyszedłem do ciebie. Sam przyznasz, że referencje, które wystawiła ci ława przysięgłych, wskazując cię na 4-krotne bezrobocie, są doskonałe. Dlaczego się uśmiecha?
0: Przyszło mi do głowy, że badający mnie psychiatrzy nie mieliby teraz wątpliwości, kto z nas jest bardziej stuknięty. Może jesteś jednym z facetów, którzy sądzą, że moje wspomnienia mogą w księgarniach być niezłym towarem.
1: Jeszcze nie rozumiesz? Dziennikarze proponowali tylko kupno twoich wspomnień, choć zarobionych pieniędzy nigdy byś nie wydał. Ja daję ci coś więcej.
0: Nadal nie wiem, kim jesteś.
1: I tak już zostanie do końca.

0: powodu wczorajszej rozmowy zostałem przeniesiony do pojedynczej celi?
1: Nie sądziłem, że dzięki temu będziesz mógł spokojniej zastanowić się nad tym, co usłyszałeś.
0: A jeśli odmówię?
1: Wtedy za 30-40 lat przyjdę na więzienny cmentarz z kwiatami. A ponieważ znajdujące się tam groby są bezimienne, pomyślę, że byłeś głupcem. Doskonale wygląda.
0: Mimo to dzisiejszej nocy jedno pytanie nie dawało mi spokoju. Który z nas jest bardziej stuknięty?
1: Nie warto zawracać sobie tym głowy, gdyż może się okazać, że kaftan bezpieczeństwa jest artykułem pierwszej potrzeby dla każdego z nas.
0: Wczoraj powiedziałeś, że wkrótce się stąd wydostanę. Rzecz jednak w tym, że to więzienie jest dobrze strzeżone, a ja nie mam zamiaru uciekać tylko po to, by w chwili przechodzenia przez mur zastrzelił mnie pieprzony strażnik. Nie chcę też zginąć od kuli policjanta, gdy przypadkowo stanę na jego drodze, a on akurat będzie pamiętał moją twarz z rozesłanego po kraju listu gończego.
1: Wystarczy, że skrócimy czas oczekiwania na chwilę, gdy wyniosą cię pod mur więzienny.
0: Co, na więzienny cmentarz?
1: Za dwa dni podczas spaceru dostaniesz ataku szału. Mówię, że przypięto ci metkę psychopaty. Rzucisz się na najbliżej stojącego więźnia. Musisz wtedy zrobić wszystko, by nikt nie miał wątpliwości, że jesteś amoką. Zostaniesz izolowany. Być może dadzą ci jakieś zastrzyki uspokajające. Kiedy ich działanie minie, musisz pokazać strażnikom, że to, co działo się na spacerze, było tylko przygrywką do tego, co dopiero nastąpi. Wtedy zostaniesz przewieziony do więziennej kliniki psychiatrycznej. Tam badający cię lekarz orzeknie, iż cierpisz na ostry przypadek schizofrenii i jesteś groźny dla otoczenia. Lekarze orzekną konieczność przeprowadzenia lobotomii. Jak jest w tym stanie wolno dokonywać na więźniach tego typu operacji?

0: Coś za mną, żeby zaczynać.
1: To nie. Za Madison Square Park, złap pani gumę. Czyli te materiały, które...
0: Szczegóły mnie nie interesują. To pan dokonał wyboru.
1: Nazywa się Eddie Mayer, były komandos. Skazany na wielokrotne dożywocie. Za 4 dni lekarz więzienny kliniki wypisze akt zgonu. Wszystkie dokumenty związane z jego nową tożsamością są już przygotowane.
0: Czy wierzy pan w Boga?
1: Nie rozumiem.
0: Proszę odpowiedzieć.
1: Myślę, że mam jeszcze czas odpowiedzieć sobie na to pytanie.
0: Polecono mi pana jako dobrego fachowca.
1: O, miło mi to słyszeć.
0: Pańska perfekcja jest jednak specyficznego rodzaju. Nazwałbym ją czysto handlową. Jestem ciekaw, jakie w tym układzie miejsce zajmuje pańskie sumienie?
1: Pracuje ono na moje konto w banku. A ja wierzę w swoją książeczkę czekową.
2: Proszę teraz nie poruszać głową. Będę zdejmował bandaże.
1: Jestem bardzo ciekaw wyniku pańskiej pracy, doktora.
2: Przypuszczam, że będzie pan zadowolony.
1: Przyniósł pan zdjęcia, które otrzymał pan przed operacją?
2: Leżę na biurku.
0: Dużo czasu zajmie panu zdejmowanie pacjentu?
2: Kilka minut.
1: Doskonale, zatem zdążę jeszcze zadzwonić. Przepraszam.

0: Halo?
1: To znowu ja. Nic? Dokładnie przeszukali dom? A w klinice? No wiem, że zrobił odbitki. Dobrze, zadzwonię później. Jest pan, doktorze, prawdziwym artystą. Edi, spójrz w lustro. Jak ci się podoba nowa twarz?
2: Proszę jeszcze nie mówić. A jeżeli już, to lepiej gwałtownie nie rozchylać ust. Szwy jeszcze są świeże. Może... Chociaż sądziłem, że będę bardziej przystojny.
1: Jeżeli będziesz w przyszłości chciał zostać aktorem, to za kilka miesięcy pan doktor ponownie będzie na twojej usługi.

0: Nadal chcesz się upierać, że to tylko pomyłka?
1: Nic o tym nie wiem.
0: Tak, więc masz krótką pamięć. Chyba nie powiesz, że odbitki zdjęć, które ode mnie dostałeś, zrobiłeś tylko po to, by wkleić je do rodzinnego albumu, no? Też bym zupełnie skasował twoją śliczną buzię, no?
1: Co? Powiem wszystko.
0: Gdzie są negatywy?

0: Sądził, że dzięki zdjęciom wydusi z nas więcej pieniędzy. Zresztą nie warto zawracać sobie nim głowy. Doktor nie będzie już nam potrzebny. A co sądzisz o nowym mieszkaniu?
1: Niczego sobie.
0: A, trudno przyzwyczaić się do większego metrażu.
1: Może.
0: Tu masz dokumenty. Od dziś, to znaczy od 30 lat, nazywa się Andy Blackford. Kiedy przed laty przyjmowano cię do przytulku w Jennystown, w rejestrze wpisano rodzice nieznani.
1: A jaką mam szansę spotkania prawdziwego Blackforda?
0: Żadną. Facet nie żyje od 4 lat.
1: Postaram się za niego dożyć sędziwego wieku.
0: Stanie się tak, jeśli dokładnie zrozumiesz to, co mam ci do powiedzenia.
1: Nie wiem, czy Blackford był rozgarniętym chłopcem, ale spróbuję. Kiedy w lustrze zobaczyłem swoją nową twarz, pomyślałem, że Edwin Meller naprawdę został pochowany na więziennym cmentarzu. Dziwne, że w tamtym momencie odniosłem wrażenie, jakby myślał o zmarłym. Kimś bliskim, który odszedł i nigdy nie wróci. Może tak właśnie jest lepiej. Przez 2 lata więzienia Eddie wyobrażał sobie, że sprawiedliwość zatriumfuje, a wtedy... Głupiec. Tylko stuknięty mógł tak myśleć. Jako Blackford. Za wszelką cenę postanowiłem być normalnym.
0: Słyszałeś kiedyś nazwisko Moreno?
1: Nie przypominam sobie.
0: W 1944 roku facet ochotniczo zaciągnął się do 2. dywizji zmechanizowanej, wystawionej przez stan Iowa. I po kilkumiesięcznym przeszkoleniu zdążył jeszcze zobaczyć Łabę. Po powrocie do domu i zwolnieniu z wojska, jego przyjaciele zajęli się interesami, bogacili się. No, kraj przeżywał boom gospodarczy. Moreno nie był gorszy. Jeszcze na początku lat 40. zaczął gromadzić pewne dokumenty. Kilkanaście lat później dzięki tej pasji otrzymał przydomek archiwista.
1: Co w nich było?
0: No, dotyczyły m.in. prywatnej sfery życia członków założonego przez Morenę Klubu 80. Oficjalnie mówiło się o klubie jako o stowarzyszeniu finansistów, którzy podczas weekendów odpoczywali od wielkomiejskiego luaru. W rzeczywistości było to stowarzyszenie finansowane przez służby wywiadowcze. Ludzie ci współpracowali z kontrwywiadem wojsk lądowych, który w powojennej Europie zajmował się wyszukiwaniem naukowców pracujących dla trzeciej rzeczy.
1: Interesujące.
0: Od końca lat 40. o archiwiście jest coraz mniej wiadomo. Ostatecznie zatarł za sobą wszelkie ślady w początku lat 50. podczas licznych podróży do krajów Ameryki Południowej, gdzie, jak wiesz, schroniło się wielu faszystów. Wśród nich zyskał szacunek i dozgonną przyjaźń, ułatwiając nowym przyjaciołom zdobycie nowych paszportów, rozpoczęcie ponownej pracy naukowej, tym jednak razem pod innym patronatem.
1: Czy to ma podstawę?
0: Tak. Już wtedy Moreno zrozumiał, jaką wartość mogą mu przynieść teczki osobowe, które potajemnie założył przyjaciołom. A ich krąg latami się poszerzał. Podczas wizyt w stolicach południowoamerykańskich zyskał przyjaźń wielu ministrów. Potem przyszła kolejna szefów rządów, nie tylko po tamtej stronie Atlantyku.
1: Dlaczego mi o nim opowiadasz?
0: W kilka lat po wojnie w Stanach rozpoczęła pracę komisja McCarthy'ego. Jak pamiętasz, jej celem było uchronienie Ameryki przed zalewem idei komunistycznych. W archiwum komisji znalazło się wiele dokumentów, które zawierały nie tylko informacje o zapatrywaniach światopoglądowych i inwigilowanych osób. Moreno miał do nich dostęp, gdyż Klub 80 aktywnie uczestniczył w pracach komisji. Gdy oficjalnie została ona rozwiązana, jej akta miały zostać spalone. W rzeczywistości ogień sprawił kilkadziesiąt kilogramów mniej ważnych dokumentów.
1: A ich nowym właścicielem wartościowszej części stał się nasz przyjaciel. Zaczynam rozumieć, do czego zmierzasz.
0: Czyżby? Z Wyciąganie wniosków radzę jeszcze poczekać. Otóż, Klub 80 nie zaprzestał działalności. Jedynie został zmieniony jego statut. Stworzono coś na kształt zrzeszenia byłych kombatantów. W rzeczywistości nadal był przykrywką dla tajnych operacji prowadzonych przez agencje rządowe. Po latach Moreno przerósł swoich mocodawców. Posługując się nieprzysługującymi mu kompetencjami, przez kilkanaście lat dokonał miliardowych nadużyć. Handlował bronią, zarabiał na nielegalnych transferach pieniędzy, które przerzucano bez podatku do zagranicznych banków. Wreszcie czerpał olbrzymie korzyści ze sztucznie wywoływanych bankructw przedsiębiorstw należących do Klubu 80.
1: Nikt nigdy nie patrzył mu na ręce. Nie zaglądał do ksiąg rachunkowych?
0: No, z pewnością znaleźliby się chętni, ale żaden z nich nie odważył się go tknąć bodaj najmniejszym palcem. Każdy z nas ma na sumieniu coś, o czym wolałby, żeby inni nie wiedzieli. A ci, którzy mogli dobrać się do skóry Moreny, za bardzo bali się jego archiwum.
1: Szkoda, że z tym facetem nie spotkałem się w więzieniu. Mogłem się wiele od niego nauczyć.
0: Tak. Z jego interesów czerpali zyski ludzie, którzy na mityngach pokazują wyborcom czyste ręce.
1: Teraz rozumiem, dlaczego. Gdyby to wchodzą naprawdę wielcy kanciarze, rola policji ogranicza się do zapewnienia im ochrony.
0: Dwa lata temu Moreno miał pecha. W wyniku skargi złożonej przez jednego z dystrybutorów olejów napędowych, sędzia w Teksasie ustalił, że na rynek Stanów wprowadzono znaczne ilości ropy naftowej, która nie została opodatkowana. Największy cios wymierzył jednak archiwiście dyrektor jednego z banków wschodniego wybrzeża. Oto pewnego dnia został on oskarżony o malwersację i osadzony w areszcie, który miał oczekiwać na rozprawę. Zatrzymany spodziewał się pomocy ze strony Moreny. Ten jednak nie uczynił najmniejszego gestu w jego obronie. Może dlatego, chcąc się zabezpieczyć i zmusić Morenę do działania, bankier sporządził listę 27 nazwisk ludzi, którzy nie gardzili łapówkami wypłaconymi przez archiwistę.
1: Zawsze wierzyłem w sprawiedliwość.
0: No niewiele to się zdało, gdyż prokuratorzy wyznaczeni do zbadania całej sprawy.
1: Należeli do Klubu 80?
0: Nie. Po prostu pewnego dnia bankier zmarł w więzieniu na atak serca.
1: Biedny facet. Mogę być pewny, że lekarz nie śpieszył do jego celi z pomocą.
0: Nazwisko Moreny trafiło do gazet i zostało powiązane ze śmiercią bankiera. Co prawda lista 27 nazwisk zniknęła, a piszący nie potrafili niczego konkretnego przypisać archiwiście. Jednak w artykułach sugerowano, że w sprawie śmierci oraz bankructwa banku Moreno może wiele wyjaśnić. Z tygodnia na tydzień sprawa zaczęła coraz bardziej cuchnąć. W końcu wystawiono nakaz aresztowania Moreny.
1: Ten jednak w międzyczasie rozpłynął się w powietrzu.
0: Tak, zgadłeś.
1: No nie było takie trudne.
0: Za archiwistą rozesłano listy gończe. 4 miesiące temu został on zatrzymany w Szwajcarii i osadzony w więzieniu Champ-d'Oyon. Za miesiąc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Bernie otrzyma wniosek o ekstradycję Moreny.
1: Jaką ja mam odegrać w tym rolę?
0: W tym kraju wielu ludzi nadal chce pokazywać wyborcom czyste ręce. Ci ludzie dużo zapłacą za to, by kładąc się wieczorem do łóżka mogli spokojnie myśleć o przebudzeniu. Za miesiąc drzwi celi więzienia szantują.
1: Randolph. To wysokiej klasy fachowiec. Jego plan był doskonały, precyzyjny, niezawodny niczym zegarki Szwajcarii, do której mieliśmy polecieć samolotem linii British Airways. W tej układance nie było jednak dla mnie miejsca. Zrozumiałem to ostatniego dnia przed odlotem. Moja twarz. Dałem się podejść. Kiedyś sądziłem, że jej rysy zmieniono, by nikt nie rozpoznał jego Mellera, zmarłego w więziennej klinice. Przypadek odsłonił mi prawdę. Miałem twarz Moreny.
2: nagrać to wszystko, co wydarzyło się od momentu, gdy w więziennej rozmównicy spotkałem Randolfa Steinbecka. Wymienione przeze mnie nazwiska osób zamieszanych w aferę uwolnienia Moreny

0: Doskonała robota. Gratuluję.
1: Dziękuję. Dziękuję. Wiedziałem, że należycie oceni pan mój trud. Przygotowanie tej akcji.
0: Wiedziałem to razem.
1: Po ucieczce z więzienia Mr. Moreno przez 3 tygodnie ukrywał się w wynajętym mieszkaniu w Lozannie. Gdy Szwajcarzy znaleźli ciało naszego sobowtóra, właściwie nie było już większych problemów z przerzuceniem Mr. Moreno samolotem do Brindisi, skąd odpłynął jachtem do Amsterdamu.
0: Epstein, słucham.
2: Tak?
0: Powiedz dziennikarzom, że przyjadę za 20 minut. Dobrze. Proszę, oto pańskie honorarium. Tak jak się umawialiśmy, 30 tysięcy. W tym dodatkowe 10 za naszego sobowtóra. Sądzę, że mógłby być zadowolony ze swojej wyceny.
1: Gdyby w przyszłości zamierzał pan za kogoś zapłacić tyle pieniędzy, służę swoją osobą. Dziękuję. Do widzenia panu.
0: Do widzenia, do widzenia.

Za chwilę zjedzie windą na dół. Pańskie honorarium ma przy sobie w neseserze.

0: Witam wszystkich zebranych. Na początku konferencji chciałbym złożyć krótkie oświadczenie. Jeśli później będziecie Państwo mieli jakieś pytania, służę informacjami. Otóż dziś rano policja szwajcarska zawiadomiła nas, że na przedmieściach Genewy znaleziono ciało Stefana Moreno. Jak wszystkim wiadomo, przed 2 miesiącami wystąpiliśmy do władz tego kraju o ekstradycję tego człowieka. Nie muszę przekonywać, z jaką niecierpliwością czekaliśmy na moment, gdy mężczyzna ten zasiądzie na ławie oskarżonych. Jednak na 2 dni przed wydaniem Moreny w nasze ręce zbiegł on z celi więzienia Champ-d'Oyon. Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w ucieczce Morenie pomogli jego wspólnicy z przestępczego podziemia. Być może obawiali się, że w trakcie mającego nastąpić procesu zostaną ujawnione ich nazwiska. Dlaczego Moreno został zabity? Na ten temat możemy tylko snuć przypuszczenia. Na razie wiemy, iż został zastrzelony. Następnie jego ciało oblano benzyną i podpalono. Na szczęście twarz nie uległa zwęgleniu. Dzięki temu można było dokonać identyfikacji zabitego.
1: Dlaczego spalono zwłoki?
0: Nie wiem. Nie wiem. Szwajcarzy przypuszczają, że w ten sposób mordercy próbowali uniknąć identyfikacji. Gdyby powiódł im się ten zamiar, na dzisiejszej konferencji pytaliby mnie Państwo, czy policja nie ma jakichś przypuszczeń co do miejsca ukrywania się tego groźnego przestępcy.
2: Zaraz, a co z procesem?
0: No cóż, nie ma oskarżonego. Nie będzie więc

0: sądziłem, że ich rysy zmieniono, by nikt nie rozpoznał jego Mellera, zmarłego w więziennej klinice. Przypadek odsłonił mi prawdę. Miałem twarz Moreny. Wymienione przeze mnie nazwiska osób zamieszanych w aferę uwolnienia.
1: Nie zrobiłeś tego. Błamiesz.
0: Nie radzę ci się ruszać z miejsca, gdy nacisnę spust. 9-milimetrowy pocisk wyrwie ci w plecach dziurę wielkości pięści.
1: Nie uwierzy. Jesteś kryminalistą. Zbiegłym więźniem.
0: Przed 4 miesiącami Edwin Mayer zmarł na stole operacyjnym. Zapomniałeś? Ja nie istnieję. A to, czy policja uwierzy w nagranie? Dziś w godzinach południowych policja stanu Nowy Jork wystawiła nakaz aresztowania Davida Epsteina, zamieszanego w aferę uwolnienia ze szwajcarskiego więzienia Stefana Moreny. Epstein, były prokurator Sądu Najwyższego, zbiegł z miejsca zamieszkania. Jak poinformował nas rzecznik policji, został wystawiony list gończy. To dzisiejsze poranne wydanie Sunday News. Spójrz.
1: Spójrz, na pierwszej stronie widnieje twoje zdjęcie.
0: Wynająłeś do tej roboty genialnego faceta.
1: Randolph zbyt późno zrozumiał, że gra toczy się
0: o wystarczająco dużą stawkę.
1: I w tej grze jego głowa nie ma żadnej wartości.
0: Było jednak za późno, by się mógł wycofać, dlatego pomyślał, że samemu warto zacząć tasować karty.
1: Gorza się jeszcze nie skończyła.
0: Ależ dobiegła końca. Właśnie próbuję cię o tym przekonać.
1: Swego czasu Randolph wmówił ci, że do powodzenia akcji niezbędny jest sobowtór Moreny.
0: Nie domyślasz się, dlaczego to zrobił? Chciał mieć więcej niż tylko 30 tysięcy. Dlatego byłem mu potrzebny. Chyba wiesz o tym, że archiwista miał tajne konto w amsterdamskim banku.
1: Musieliśmy nieco przycisnąć twego przyjaciela, by zdradził nam jego hasło.
0: Złapią cię.
1: Złapią cię przy pierwszej próbie podjęcia pieniędzy.
0: Nie. Nikt prócz udziałowców klubu 80 nie zna prawdziwej twarzy Moreny. Nie znali jej w amsterdamskiej filii banku Rotbauma Kniga. Widzisz te 3 necesary? Widzisz? Znajduje się w nich 15 milionów funtów sterlingów.
1: Nie pomoże ci. Nawet 50. Ludzie z klubu tego nie darują.
0: Twoi przyjaciele nie kiwną nawet palcem. Przecież wszyscy są przekonani, że Moreno żyje. Zginął tylko sobowtór. Poza tym już wkrótce FBI zajmie się bliżej ich postaciami. Wtedy będą mieli na głowie większe problemy.
1: Jesteś na tyle naiwny, by wierzyć w sprawiedliwość?
0: Kiedyś. Może. Nie, teraz już nie.
1: Dlatego kopię taśm ze swoją opowieścią wysłałem do największych europejskich dzienników.
0: Jak wiesz, gdy dziennikarze znajdą sensację, to rozkręcają interes na najwyższe obroty. Z tego wszystkiego najbardziej szkoda mi Randolfa. Jedyną jego wadą była miłość do pieniędzy. Nie przyszło mu do głowy, że mógłby darować obiecanemu przez ciebie honorarium za całą robotę. Nie zatrzymywałem go.
1: W końcu 15 milionów.
0: To nie 7,5. Zabiłeś go. Dzięki tobie jestem właścicielem wszystkich pieniędzy.
1: Dobrze. Dobrze, posadzą mnie. Ale wtedy powiem wszystko. Całą prawdę.
0: Tej szansy. Jutro pokojowa znajdzie się w saloniku z przestrzeloną głową. Wszyscy orzekną, że popełniłeś samobójstwo ze strachu przed aresztowaniem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wielu z nas pamięta z lekcji fizyki w szkole pojęcie zera absolutnego, które wynosi około -273,15 stopni Celsjusza. Jest to zrozumiała granica. Atomy są jak tancerze na dyskotece. Im jest zimniej, tym wolniej się poruszają, aż w końcu całkowicie zamarzają w temperaturze zera absolutnego. Jednak niewiele osób zastanawia się, czy ta skala temperatur ma górną granicę, czy istnieje coś takiego jak ciepło absolutne. Nauka twierdzi, że tak, istnieje. Liczba ta nazywana jest temperaturą Plancka. Jest to niewyobrażalna wartość 1,417 razy 10 do potęgi 32 stopni Celsjusza. Jeśli zapisać tę liczbę w pełnej postaci, po cyfrze 1 i 4 będzie jeszcze 32 cyfry. Nie jest to tylko bardzo duża liczba, ale fundamentalna bariera, poza którą nasze rozumienie rzeczywistości się załamuje. Dlaczego ten pułap jest dla nauki znacznie ważniejszy niż podłoga w postaci zera absolutnego? Faktem jest, że po osiągnięciu zera absolutnego materia staje się po prostu bardzo nudna i nieruchoma. Jednak gdy zbliżamy się do granicy Plancka, zaczynają dziać się rzeczy, które zmieniają samą strukturę Wszechświata. Według badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat fizycy coraz częściej postrzegają tę granicę nie tylko jako znak temperatury, ale jako rozdzielczość naszego Wszechświata. Wyobraźmy sobie, że przestrzeń składa się z maleńkich pikseli. Temperatura Plancka to moment, w którym do każdego piksela wpompowuje się tak dużo energii, że zaczyna on się topić. Najnowsze badania w dziedzinie kosmologii kwantowej pokazują, że badanie tej maksymalnej wartości jest kluczem do zrozumienia, jak powstał Wszechświat. Jeśli zero absolutne mówi nam o pozostałej części materii, to absolutna maksymalna wartość mówi nam o narodzinach przestrzeni i czasu. Kiedy próbujemy wyobrazić sobie temperaturę powyżej tej granicy, znane nam prawa grawitacji w fizyce kwantowej wchodzą w nie do pogodzenia konflikt. Zasadniczo temperatura Plancka jest krawędzią mapy, poza którą nie ma już fizyki. To właśnie tam kryją się odpowiedzi na pytania o to, dlaczego Wszechświat jest taki, jaki widzimy i czy istnieją inne wymiary. Dlatego poszukiwanie i uzasadnienie tej granicy temperatury nie jest tylko teoretyczną debatą, ale próbą zrozumienia zasad, według których działa sam Wszechświat. Aby zrozumieć, dlaczego temperatura ma granice, musimy najpierw zrozumieć, czym ona właściwie jest. Dla fizyków temperatura to nie tylko wartość na termometrze, ale średnia prędkość cząstek. W szklance gorącej herbaty cząsteczki poruszają się i zderzają ze sobą znacznie szybciej niż w zimnej herbacie. Wydawałoby się, że wszystko jest proste. Jeśli chcesz podnieść temperaturę, wystarczy dostosować cząsteczki, sprawiając, że będą się poruszały szybciej. Ale tutaj napotykamy główne ograniczenie naszego Wszechświata – prędkość światła. Zgodnie z teorią względności, żaden obiekt o masie nie może przyspieszyć do prędkości światła, ani jej przekroczyć. Badania w dziedzinie termodynamiki relatywistycznej uwypuklają interesujący paradoks. Kiedy cząstka materii zbliża się do tej prędkości, przestaje skutecznie przyspieszać. Zamiast poruszać się szybciej, zaczyna stawać się cięższa pod względem energii. Pompujesz do niej energię, aby ją podgrzać, ale prędkość prawie nie wzrasta. Zamiast tego bezwładność i energia cząstki ogromnie wzrastają. Dlaczego ogranicza to temperaturę? Wyobraź sobie, że próbujesz przyspieszyć samochód. Im więcej paliwa spalasz, tym szybciej jedzie. Ale wyobraź sobie, że po osiągnięciu określonej prędkości samochód przestaje przyspieszać i po prostu staje się coraz bardziej masywny, aż zamienia się w czołg pod względem masy, a następnie w górę. To samo dzieje się z atomami. W pewnym momencie dodawanie ciepła przestaje zwiększać prędkość. Energia zaczyna się gromadzić na taką skalę, że materia zaczyna zmieniać swoje właściwości. Tak więc ograniczenie temperatury wynika z faktu, że we Wszechświecie istnieje absolutne ograniczenie prędkości. Nie możemy przyspieszać ciepła w nieskończoność, ponieważ czasoprzestrzeń po prostu nie pozwala cząstkom poruszać się szybciej niż światło. Ostatnie eksperymenty z akceleratorami cząstek potwierdzają, że gdy tylko zbliżamy się do ekstremalnych energii, Klasyczna koncepcja temperatury jako prędkości zostaje zastąpiona bardziej złożonym efektem kwantowym, który omówimy dalej. Kiedy fizycy mówią o maksymalnej granicy, odnoszą się do konkretnej liczby temperatury Plancka. Wynosi ona około 1,417 razy 10 do potęgi 32 stopni Celsjusza. Aby dać wyobrażenie o skali, jest to jeden z 32 zerami. Dla porównania, temperatura w centrum Słońca wynosi zaledwie 15 milionów stopni. Ściana Plancka jest miliardy razy gorętsza niż Słońce. Jednak najciekawsza nie jest wielkość tej liczby, ale jej pochodzenie. Nie została ona wymyślona przez naukowców dla urody, ale wyprowadzona z fundamentalnych stałych naszego wszechświata. Prędkości światła, siły grawitacji i praw kwantowych. Liczba ta jest uważana za granicę, ponieważ w tej temperaturze dzieje się coś niesamowitego. Następuje zjednoczenie wszystkich sił natury. W naszym zwykłym świecie grawitacja, która przyciąga nas do Ziemi, i siły jądrowe, które utrzymują atomy razem, działają w zupełnie inny sposób. Jednak najnowsze badania w dziedzinie teorii strun potwierdzają, że po osiągnięciu temperatury Plancka siły te stają się nie do odróżnienia. Łączą się one w jedną supersiłę. Jest to punkt absolutnej jedności materii. Dla nas oznacza to jednak koniec znanej nam fizyki, ponieważ nie wiemy, jak działa świat, w którym grawitacja zachowuje się jak elektryczność. Dlaczego nie możemy osiągnąć wyższej temperatury? W tym momencie długość fali promieniowania energii cieplnej staje się tak mała, że można ją porównać do tak zwanej długości Plancka, najmniejszej możliwej wielkości w naszym wszechświecie. Jeśli spróbujemy jeszcze bardziej podgrzać obiekt, będziemy musieli skompresować energię do przestrzeni mniejszej niż pozwala na to sama przestrzeń. To tak jakby próbować zapisać plik o rozmiarze terabajta na pendrive'ie o pojemności 1 bajta. System po prostu zwróciłby błąd. Dlatego temperatura Plancka nie jest tylko rekordem, ale techniczną granicą procesora naszego wszechświata, powyżej której rzeczywistość traci wszelkie znaczenie i strukturę. Wyobraź sobie, że nadal pompujesz maleńką cząstkę elementarną energii, próbując ją jeszcze bardziej podgrzać. Zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina E równa się mc do kwadratu. Energia i masa są w istocie dwoma stronami tego samego medalu. Im więcej energii włożysz w cząstkę, tym cięższa staje się ona dla otaczającej ją przestrzeni. W normalnych warunkach jest to niezauważalne, ale w miarę zbliżania się do ekstremalnych temperatur staje się to problemem. Istnieje krytyczny próg, powyżej którego koncentracja tej masy termicznej w jednym punkcie staje się tak ogromna, że przestrzeń wokół cząstki po prostu nie jest w stanie jej wytrzymać. W tym momencie następuje niesamowita metamorfoza. Zamiast po prostu wibrować szybciej, cząstka zapada się do wewnątrz pod ciężarem własnej energii. Staje się mikroskopijną, czarną dziurą. Jest to fundamentalne ograniczenie fizyczne. Gdy obiekt osiąga określony poziom ciepła, przestaje być tylko gorącą substancją i zamienia się w obiekt grawitacyjny, który zaczyna wciągać wszystko wokół siebie, łącznie z samym światłem. Ale dlaczego ogranicza to temperaturę? Faktem jest, że czarna dziura działa jak idealny sejf. Gdy materia zamienia się w nią, nie możemy już mierzyć temperatury tej cząstki w zwykły sposób. Energia jest zamknięta za horyzontem zdarzeń. Co więcej, zgodnie z najnowszymi modelami naukowymi, takie mikrodziury natychmiast zaczynają parować poprzez promieniowanie Hawkinga, wyrzucając energię z powrotem w postaci chłodniejszych cząstek. To tak jakby próbować wlać wodę do wiadra z dziurą w dnie. Bez względu na to, ile ciepła wlejesz do systemu, zostanie ono odrzucone poprzez przekształcenie w czarne dziury i ich natychmiastowy rozpad. W ten sposób wszechświat po prostu nie pozwala nam przegrzać materii, przekształcając nadmiar ciepła w pułapki grawitacyjne. Zanim osiągniemy szalone wartości temperatury Plancka, materia napotyka inną, bardziej przyziemną barierę, którą naukowcy nazywają granicą Hagedorna. Jeśli temperatura Plancka jest absolutnym pułapem, to granica Hagedorna jest rodzajem przemiany fazowej, podobnej do wrzenia wody. Wyobraź sobie podgrzewanie garnka z wodą. Kiedy osiągnie 100 stopni, przestaje się nagrzewać, bez względu na to, ile ciepła dodasz. Cała energia jest teraz zużywana na zamianę wody w parę. Coś bardzo podobnego dzieje się w świecie cząstek elementarnych, ale na poziomie jąder atomowych. Kiedy podgrzewasz materię do bilionów stopni, protony i neutrony wewnątrz atomów zaczynają dosłownie topnieć. Kiedy osiąga się granicę Hagedorna, energia przestaje zamieniać się w prędkość i temperaturę. Zamiast tego zaczyna być zużywana na tworzenie nowych cząstek z próżni. W przestrzeni pojawia się nagle cała masa nowych kwarków i gluonów. I pojawia się paradoks. Wpompowujesz ogromną energię do systemu, mając nadzieję, że temperatura wzrośnie. Ale zamiast tego otrzymujesz tylko coraz więcej materii. Ten efekt wrzenia przekształca zwykłą materię w coś, co znane jest jako plazma kwarkowo-gluonowa. Jest to najgorętszy i najgęstszy stan materii, jaki możemy obecnie badać. Badania potwierdzają, że w tym momencie materia zachowuje się jak niemal idealna ciecz. Granica Hagedorna jest ważna, ponieważ wyjaśnia, dlaczego nie możemy po prostu podgrzać zwykłych atomów do nieskończoności. Sama natura cząstek ogranicza ich temperaturę. Gdy tylko robi się zbyt gorąco, materia po prostu zmienia swoją formę, rozprowadzając nadmiar ciepła, aby stworzyć nowych mieszkańców mikrokosmosu. Jest to kolejny genialny mechanizm wszechświata, który zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Podczas gdy fizyka konwencjonalna przedstawia cząstki jako maleńkie punkty, teoria strun twierdzi, że wszystko we wszechświecie składa się z niewyobrażalnie małych wibrujących strun. Wyobraź sobie grę na gitarze. Różne wibracje tej samej struny tworzą różne dźwięki. Podobnie w naturze jedna wibracja tworzy elektron, a inna foton światła. Tak więc, gdy zbliżamy się do ekstremalnych temperatur, struny te zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej niż zwykłe cząstki, tworząc kolejną nie do pokonania barierę temperaturową. Kiedy podgrzewamy zwykłą materię, cząstki po prostu poruszają się szybciej, ale w przypadku strun jest to bardziej skomplikowane. W ekstremalnie wysokich temperaturach energia nie jest już zużywana na ich ruch. Zamiast tego struny zaczynają się rozciągać i splatać. Wyobraź sobie, że próbujesz podgrzać spaghetti w garnku. W pewnym momencie staje się ono tak długie i lepkie, że zamienia się w jedną ciągłą, splątaną masę. W skali kosmicznej prowadzi to do powstania tzw. gwiazd strunowych, specjalnego stanu materii, w którym cała przestrzeń jest wypełniona nieskończenie długimi, splecionymi strunami. Dlaczego ogranicza to temperaturę? Naukowcy odkryli, że w stanie takiej gwiazdy strunowej, czyli fazie Hagedorna, dochodzi do nasycenia energii. Bez względu na to, ile ciepła dodamy, służy ono raczej zwiększeniu długości strun i ich splątania, a nie podwyższeniu ich temperatury. To tak, jakby próbować podgrzać termos, który nieustannie się rozszerza, pochłaniając całe ciepło do swoich ścianek. W ten sposób teoria strun oferuje nam piękne wyjaśnienie. Temperatura jest ograniczona, ponieważ sama materia rozciąga się do takiego stopnia, że przestrzeń nie może się bardziej nagrzać, stając się częścią jednej kosmicznej tkaniny wibrujących nici. Wszystko, o czym dotychczas rozmawialiśmy – czarne dziury, topniejące atomy i wibrujące struny. Brzmi to jak science fiction. W laboratoriach na Ziemi możemy podgrzać materię tylko do bilionów stopni, co jest nieskończenie dalekie od prawdziwej granicy. Jednak w historii był moment, kiedy eksperyment ten przeprowadziła sama natura. Mowa o wielkim wybuchu. Według współczesnych modeli kosmologicznych, w momencie zerowym cały nasz wszechświat był ściśnięty w jeden punkt, a jego temperatura wynosiła dokładnie wartość Plancka, czyli absolutne maksimum. Badania przeprowadzone w 2025 roku, oparte na danych z najnowszych teleskopów kosmicznych i detektorów fal grawitacyjnych, potwierdzają, że era Plancka była jedynym momentem, w którym Wszechświat osiągnął swój pułap. W tym momencie przestrzeń i czas dopiero się rodziły i były tak gorące, że materia, którą znamy, po prostu nie mogła istnieć. Naukowcy nazywają ten stan chaosem kwantowym. Obserwując echo tej eksplozji, promieniowanie reliktowe, widzimy ślady tego ekstremalnego ciepła. Dlaczego dowodzi to istnienia granicy? Gdyby temperatury mogły rosnąć w nieskończoność, Wszechświat rozszerzałby się i ochładzał zgodnie z zupełnie innymi prawami. Najnowsze dane dotyczące analizy mikrofalowego promieniowania tła pokazują, że fizyka uległaby całkowitemu załamaniu, gdyby początkowa temperatura była choćby nieznacznie wyższa od granicy Plancka. Fakt, że istniejemy dzisiaj i że gwiazdy i galaktyki mogły się uformować, dowodzi, że Wszechświat miał wyraźną górną granicę. Eksperyment ten wykazał, że temperatura Plancka nie jest tylko teoretyczną granicą, ale punktem odniesienia, od którego rozpoczęło się całe istnienie. Żyjemy w ochłodzonym świecie, który kiedyś doświadczył absolutnej maksymalnej temperatury i przetrwał. W ostatnich latach fizycy coraz częściej postrzegają świat nie jako zbiór atomów, ale jako przepływ informacji. W tym obrazie świata temperatura jest miarą chaosu. Im cieplejszy jest obiekt, tym szybciej poruszają się jego cząstki i tym więcej informacji potrzeba, aby opisać ich stan. Ale tutaj do gry wkracza prawo odkryte przez fizyka Jacoba Bekensteina. Każda ograniczona przestrzeń może zawierać tylko ściśle określoną ilość informacji. Nazywa się to granicą Bekensteina. Wyobraź sobie, że przestrzeń jest dyskiem twardym twojego komputera. Ma on ograniczoną pojemność, na przykład 1 terabajt. Jeśli spróbujesz zapisać na nim więcej danych, po prostu ich nie przyjmie. To samo dzieje się z materią, gdy jest ona podgrzewana. Kiedy pompujemy do obiektu ciepło, zwiększamy liczbę bitów informacji o ruchu jego cząstek. Według najnowszych badań w dziedzinie informatyki kwantowej, temperatura Plancka jest punktem, w którym pojemność informacyjna samej przestrzeni jest wypełniona do maksimum. Jeśli spróbujemy ogrzać obszar przestrzeni powyżej tego limitu, będziemy musieli zapisać tam więcej informacji, niż przestrzeń może pomieścić. Wszechświat rozwiązuje ten problem w radykalny sposób. Gdy tylko gęstość informacji osiąga swój limit, obszar ten zamienia się w czarną dziurę. Jest to tak zwana zasada holograficzna. Wszystkie informacje o obiekcie przenoszą się na jego powierzchnię i nic więcej nie może zostać dodane do jego objętości. Tak więc górna granica temperatury jest limitem pamięci naszej rzeczywistości. Nie możemy stworzyć czegoś cieplejszego, ponieważ wszechświat po prostu nie ma wystarczającej ilości bitów, aby opisać taki stan chaosu. W życiu codziennym słowo nieskończoność brzmi pięknie i poetycko, ale dla fizyka jest koszmarem. W równaniach naukowych pojawienie się nieskończoności oznacza zazwyczaj, że teoria jest nieprawidłowa lub że coś zasadniczo źle rozumiemy. Gdyby we wszechświecie nie istniał pułap temperatury, nasz świat po prostu nie mógłby istnieć. Nieskończona temperatura oznaczałaby nieskończoną energię w jednym punkcie, co natychmiast doprowadziłoby do załamania się samej struktury czasoprzestrzeni. Limit temperatury nie jest irytującą przeszkodą, ale głównym zabezpieczeniem rzeczywistości. Najnowsze przeglądy naukowe z 2025 roku podkreślają, że istnienie tego ograniczenia sprawia, że nasz wszechświat jest obliczalny i stabilny. Gdyby temperatura mogła być zwiększana w nieskończoność, materia nie miałaby żadnej struktury. Nie mielibyśmy atomów, gwiazd ani planet, ponieważ każda przypadkowa fluktuacja energii mogłaby wywołać niekontrolowaną reakcję łańcuchową. Maksymalna temperatura jest swego rodzaju zasadą ruchu drogowego w przestrzeni kosmicznej. Zapewnia ona, że energia jest rozdzielana zgodnie z zrozumiałymi prawami i nie zamienia się w chaos, który niszczy wszystko, co istnieje. Podsumowując, można powiedzieć, że istnienie ciepła absolutnego dowodzi, że nasz wszechświat ma swoje granice i jasną logikę. Jest to granica, która chroni nas przed zapadnięciem się grawitacyjnym i przeciążeniem informacyjnym. Temperatura Plancka jest punktem, w którym spotykają się mikroświat kwantów i makroświat gwiazd. Rozumiejąc, dlaczego nie możemy skoczyć wyżej niż ta głowa, zaczynamy rozumieć, jak ułożone są najgłębsze mechanizmy naszego świata. Ta wiedza daje nam nadzieję, że pewnego dnia będziemy w stanie połączyć wszystkie prawa fizyki w jedną uniwersalną teorię wszystkiego, w której każdy stopień i każda cząstka będą znajdować się na swoim ściśle przypisanym miejscu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

jestem. Tak jak oni, ciebie nie ma. Czas cię goni. Wychowałem mnie budynki, które nazywają bloki. Bieda tam się rodzi, umiera powoli. Tam się nauczyłem biegać, nie umiałem

naprawdę widzę i słyszę, naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.